0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Na początku tej modlitwy spróbuj skupić się na chwili obecnej. Rozejrzyj się i zwróć uwagę na to, co lub kto cię otacza. Właśnie w tej przestrzeni pragnie spotkać się z Tobą, Chrystus.

Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.

Gdy na czymś bardzo nam zależy, często chcielibyśmy temu poświęcić wszystko. Może nam się wydawać, że wciąż robimy za mało, staramy się za mało. Za mało myśli temu poświęcamy. Tak samo jest w naszych relacjach. Jezus jednak zwraca dziś uwagę na niesamowicie ważną rzecz. Jesteś wystarczający.

zna cię od zawsze. Miał cię w swoich myślach jeszcze zanim pojawiłeś się na świecie. Wie o twoich troskach, obawach, radościach. Pragnie w nich uczestniczyć. Kocha cię tak bardzo, że nie chce cię do niczego zmuszać czy przynaglać. Wystarczy mu dokładnie to, co w tym momencie możesz mu ofiarować. Nawet jeśli jest to tylko prosta myśl, westchnienie, czynność. Spróbuj skupić się na jego obecności. Co chciałbyś mu powiedzieć?

wsłuchaj się ponownie w słowa Ewangelii. Można w nich usłyszeć deklarację Bożej miłości –

Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.

zakończenie tej modlitwy pobądź jeszcze chwilę z Bogiem. On jest przy tobie. Właśnie w tym momencie, w tej rzeczywistości, w tym miejscu, w którym akurat się znajdujesz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

bagier wie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dziś

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Leon XIV wyruszył w podróż apostolską do Hiszpanii. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, generał Kiryło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Dzisiaj spotka się z nim minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a tak komentuje to premier.
1: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
0: Budanow dzisiaj ma także spotkać się z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Papież Leon XIV wyruszył w podróż apostolską do Hiszpanii. Samolot włoskich linii z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów na pokładzie odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. W Madrycie ma wylądować przed południem. Papież odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. To czwarta zagraniczna podróż papieża. W zeszłym roku odwiedził Turcję i Liban, w marcu odbył pielgrzymkę do księstwa Monako, a miesiąc później do czterech krajów Afryki: Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia, wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
3: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
0: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tzw. cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
4: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
0: Figurki chrząszcze zostaną odsłonięte 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak koziołek, matołek i smok wawelski.
5: Reklama.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: kościele.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Paulina Krawczyk ze wspólnoty Baranki we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I porozmawiamy o barankach, ale może na początek wyjaśnijmy naszym słuchaczom, słuchaczkom, co to takiego?
2: Baranki to wspólnota rodzin, która z założenia, mówię z założenia, bo czasami dłużej się spotykamy niż rok, ale z założenia zawiązuje się na rok po to, aby wspierać się wzajemnie w przygotowaniach do sakramentu pojednania oraz sakramentu Eucharystii. To jest też dla nas ważne, żeby właśnie nie rozdzielać tych dwóch sakramentów, tylko żeby one dla rodzin, dla dzieci były równie ważne.
1: A skąd wzięły się baranki?
2: Wzięły się z pasji ludzi i no raz, jak to zwykle bywa, z potrzeby. Jeśli chodzi o pasję, no to była pasja dwóch osób, Oli i Marcina Sawickich. Jest to małżeństwo wielodzietne, które prowadzi sieć szkół Montessori w całej Polsce i też są znani z tego, że wspierają bardzo mocno rodziny w edukacji domowej. No a dzieci z edukacji domowej wiadomo, że nie mają też takiej typowej szkolnej katechezy. W związku z tym no, rodziny, które chciały, aby dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania i Eucharystii, no nie miały tej przestrzeni, żeby dzieci przygotować. Ola i Marcin należeli do parafii dominikanów w Korbielowie i tam akurat wtedy w tych czasach proboszczem był ojciec Przemek Ciesielski. I no tak się wydarzyło, że tam właśnie zaczęli prowadzić taką pierwszą grupę troszkę na próbę, trochę dla właśnie też dzieci Oli i Marcina. No i to był taki ich pomysł, aby oprzeć troszeczkę też na tej pedagogice Montessori, czyli tak, żeby dzieci mogły trochę tak namacalnie na konkrecie też odczuć pewne takie sfery życia kościelnego, które może na co dzień są tak traktowane po macoszemu, trochę, nie wiem, pomijane. No i właśnie tak się zaczęło.
1: A powiedz, czy jesteście związani z jakąś konkretną parafią, wspólnotą?
2: No właśnie, wszystko zaczęło się w Korbielowie, ale potem z racji, że było coraz więcej chętnych i Ola już nie dawała rady sama prowadzić tych grup razem z ojcem Przemkiem, pojawiły się rodziny, które wyszły też z baranków, które już przeszły tą taką jakby pierwszą formację, chętne, aby jakby kontynuować to dzieło i zakładali już w różnych parafiach, przy różnych kościołach, głównie z księżmi, którzy jakby wchodzili w ten temat i byli zainteresowani tematem. Rozpoczynali też prowadzenie tych kolejnych grup. Także te wspólnoty zawiązywały się na kolejny rok i również ten około roku trwało przygotowanie. Tylko właśnie, te więzi czasami są na tyle silne, że te rodziny się spotykają potem również po przygotowaniu na jakieś wspólne aktywności, wspólną też spowiedź, czy nie wiem, lody, czy wspólne wycieczki.
1: A jak wyglądają takie spotkania baranków?
2: Spotykamy się raz na miesiąc. I to, co jest ważne, to opieramy nasze przygotowania na roku liturgicznym, czyli korzystamy z kalendarza liturgicznego. I właśnie fajne jest to, że całe przygotowanie jest spójne z tym, co się aktualnie dzieje w Kościele. Także jeśli mamy święta Bożego Narodzenia, to opowiadamy dzieciom o tych świętach, trochę o proroctwach ze Starego Testamentu zapowiadających Mesjasza. Jeśli jest akurat Niedziela Chrztu Pańskiego, to opowiadamy dzieciom o sakramentach. Jeśli mamy Wielki Post, przeżywamy wspólnie wspaniałe spotkanie z taką bardzo nietypową drogą krzyżową, ale piękną. Tutaj rodziny bardzo, bardzo mają też piękne takie przeżycia tej drogi krzyżowej. Mamy spotkanie również o Piśmie Świętym. Pismo Święte jest bardzo ważne też w barankach, także dzieci układają księgi Pisma Świętego na takich jakby półeczkach, też w formie klocków. Bardzo fajne też spotkanie, ciekawe.

0: kościele.
1: Ja spotkałam się z barankami w takim kontekście, gdzie powiedzmy pojawiła się potrzeba oddzielenia przeżycia sakramentu komunii od takiego świeckiego przeżywania tego w ogóle, czym jest komunia, czyli tej takiej celebracji z prezentami i tak dalej. I właśnie natknęłam się na taką rodzinę, która dzieliła się tym, że że cała rodzina właściwie należy do baranków i że będą przeżywać tą komunię właśnie zupełnie bez prezentów, mówiąc w dużym skrócie. Mhm. Może troszkę kilka słów o tym.
2: Rzeczywiście, to bardzo ważny aspekt baranków, że trochę ściągamy z tej uroczystości komunii taką w cudzysłowie pompę. Nawet dekoracja kościoła jest taka naprawdę symboliczna. Jeśli w ogóle dekorujemy kościół, to są to symboliczne gałązki świeżej roślinki albo świece ustawione w prezbiterium. Dzieci siedzą z rodzicami, także to jest bardzo ważne. Nie są oddzielone od rodziców gdzieś w pierwszych ławkach, tylko mama, tata siedzą z dziećmi, trzymają je za rączki. Potem do samego sakramentu przystępują też całe rodziny. Także nie dzieci w rządku osobno, tylko całe rodziny podchodzą. Również rodzice, się zdarza tak, że na przykład jedno z rodziców jest niewierzące, podchodzi również z dzieckiem i dostaje błogosławieństwo. Także to jest piękne. Dzieci nie czytają czytań, nie śpiewają psalmów, nie mówią wierszyków podziękowań, nie wręczają kwiatów. Także jest to taka czysta, piękna w swoim wymiarze msza święta, która jest tą pierwszą taką w pełni, przyjętą, w pełni taką eucharystią dla dziecka, tą ucztą, która przychodzi w tej białej albie. Komunia święta jest poprzedzona oczywiście sakramentem pojednania, które też tutaj traktujemy jako też osobną uroczystość. Czasami jest tak, że jest to w dzień wcześniej, ale w niektórych grupach nawet tydzień wcześniej. Dzieci przychodzą razem z rodzicami. Wcześniej przygotowują się w zasadzie cały rok, odkrywając sobie dobro. I to jest też bardzo ciekawe, że już na pierwszym spotkaniu, pierwsze spotkanie, które rozpoczynamy w barankach, to jest spotkanie z przypowieścią o talentach. Rodziny tworzą taśmy talentów, taśmy darów, gdzie ich zadaniem jest odkrywać w sobie wzajemnie dobro. Także całe rodziny, również dzieci odkrywają u rodziców dobro, rodzice u dzieci, małżonkowie między sobą. I zadaniem właśnie tych rodzin jest wypisać, narysować, wykleić jak najwięcej dobra. Oczywiście zaczynamy od talentów takich typowych jak gra na skrzypcach czy granie w piłkę, bo dzieci od tego zwykle zaczynają, bo z tym kojarzą talenty, ale potem dochodzimy do takiego momentu, gdzie dzieci zaczynają odkrywać, że na przykład uśmiech, to, że obdarzam kogoś uśmiechem, albo to, że jestem empatyczny, że jestem w stanie wyczuć, że mama danego dnia jest smutna, zmęczona i mogę na przykład jej w czymś pomóc. Albo to, że na przykład tata nie tylko dobrze wbija gwoździe, ale na przykład jest też świetnym organizatorem wycieczek. Czy mama nas najlepiej pakuje na wakacje. Te wszystkie aspekty i oczywiście dużo innych dzieci są w stanie gdzieś tam właśnie wyłuskać na tych plakatach i to wszystko jest wyklejane, rysowane i potem dzieci na tych plakatach pracują z tymi plakatami cały rok i w zasadzie jak przechodzimy do grzechu z tych plakatów, nie mówimy właśnie typowo o grzechu, tylko o zaniedbaniu dobra, czyli co mogłam zrobić lepiej, w którym momencie gdzieś zaniedbałem to dobro, tak? Także człowiek jest stworzony na wzór Pana Boga, gdzie Pan Bóg jest dobry, cały dobry i te dzieci też są dobre, my jesteśmy dobrzy i czasami zdarza nam się po prostu to dobro gdzieś zaniedbać. Także takie zupełnie inne spojrzenie na sakrament pokuty i pojednania. Zachęcamy do tego też rodziców, żeby tak też spróbowali w taki sposób się spowiadać i potem też w taki sposób tej spowiedzi wprowadzać swoje dzieci. Oczywiście nasi kapłani wiedzą, jak tą spowiedź w taki sposób przeprowadzić i potem każde kolejne spowiedzi też się staramy, żeby dzieci mogły właśnie albo uczestniczyć w tej spowiedzi, w tych grupach barankowych. Także spotykamy się na takich wspólnych spowiedziach, albo no, szukamy takich kapłanów, którzy też no, rozumieją ten aspekt.

0: dziś w kościele.
1: Chciałabym zapytać też o to, poruszyć ten temat tego, że przystępujecie do sakramentu komunii i pojednania przez cały rok, więc to jest coś takiego, co wyróżnia waszą wspólnotę, ale też, że do tych sakramentów mogą przystąpić dzieci w różnym wieku.
2: Znaczy, rzeczywiście jest tak, że tradycyjnie utarło się, że te komunie są w takim okresie wiosenno-letnim, bo rzeczywiście wtedy jest ciepło, przyjemnie, zielono. Ale rzeczywiście z perspektywy baranków te komunie mogą się odbywać cały rok, ponieważ opierając się na roku liturgicznym, no w to przygotowanie możemy wejść równie dobrze we wrześniu, a równie dobrze, nie wiem, w grudniu, w styczniu. Spotkań jest około 9-10, także jeśli dana grupa zrealizuje cały cykl, no jest gotowa do przystąpienia jakby do sakramentu. Także oczywiście no to zależy od danej grupy, od grupy rodziców, jak oni zdecydują i oczywiście ksiądz, który ich też prowadzi, kiedy ten sakrament sobie, kiedy do niego przystąpią. Jeśli chodzi o różny wiek dzieci, to rzeczywiście na przygotowaniu mamy dzieci od 4 roku życia do, no w górę, tak? Wiadomo, że ta 3 klasa jest takim czasem, kiedy najczęściej też w szkołach u nas, tych systemowych, dzieci przystępują do komunii, ale mamy też dzieci takie, które z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, przystępują w 4 czy w 5 klasie, takie też miałam w moich grupach. I każdy wiek jest dobry, chociaż rzeczywiście obserwujemy, że dzieci młodsze, takie 5-6-letnie, mają taką naturalną potrzebę bycia blisko Pana Boga, zgłębiania tematów wiary, są takie bardzo mocno żywo zainteresowane, zadają mnóstwo pytań. No i tu warto się zastanowić, bo to zawsze to rozeznanie należy do rodziców i też do kapłana, który prowadzi daną grupę. Ale rzeczywiście się warto zastanowić, czy to nie jest moment, żeby temu dziecku dać no, to, czego on potrzebuje, tak? Jeżeli jest ciekawy, no tą ciekawość rzeczywiście tutaj zaspokoić i może się to skończyć rzeczywiście pięknym przeżyciem sakramentu tego pokuty i pojednania i Eucharystii.
1: Mówiłaś wcześniej o tym, że staracie się odczarować trochę komunię, zdjąć z niej taką pompę. I jak to wygląda? Jest dużo skromniej, nie ma prezentów, nie ma, nie wiem, fleszy.
2: Mm-hmm. Tak, to jak najbardziej. Już mówiłam też o dekoracji kościoła, że jest takie skromniejsze, ale również to jest bardzo ważne. Tutaj też prosimy zawsze rodziny, aby swoje też rodziny dziadków, babcie, ciocie uwrażliwiali, że czas na dawanie prezentów jest ten 360 parę dni w roku, a ten jeden dzień komunii można po prostu tego nie robić, tak? Żeby nie przekierowywać tej wartości samego wydarzenia na ten prezent, tak? Żeby dziecko nie kojarzyło uroczystości z prezentem. Także nasze rodziny zdarza się tak, że kupują w ciągu tego roku przygotowań, nie wiem, różaniec w październiku, jakiś medalik gdzieś po drodze, czy wtedy, kiedy mamy spotkanie z Pismem Świętym, można kupić dziecku bardzo ładne wydanie Pisma Świętego. Pięknie oprawione. Także te prezenty jak najbardziej są mile widziane w ciągu roku, a tutaj na koniec staramy się, żeby tego prezentu nie było. Podobnie te uroczystości takie już po samym sakramencie, czyli te takie obiady, też staramy się przygotowywać rodziców, żeby one były no, takimi obiadami, czyli spotyka się rodzina na wspólne świętowanie, ale bez jakichś takich wodowtrysków w postaci, nie wiem, fontan czekoladowych, czy nie wiem, różnych innych atrakcji, bo słyszałam ostatnio o magicznych występach na tych obiadach pokomunijnych. Także tutaj no, tego unikamy.
1: Czy można dołączyć do waszej wspólnoty?
2: Można, jak najbardziej. Tutaj zapisy są głównie przez stronę internetową. mms.edu.pl to jest strona szkół MMS i tam jest zakładka Baranki na tej stronie i są koordynatorzy regionalni, są adresy mailowe, gdzie można pisać.
1: Czy można gdzieś jeszcze znaleźć informacje o was? Prowadzicie jakieś media?
2: No, coraz więcej nas w mediach rzeczywiście, ale to są takie oddolne inicjatywy, gdzie właśnie ktoś, tak jak ja, dzisiaj został zaproszony do radia czy telewizji. No, głównie tutaj jest strona internetowa do tej informacji. Mamy też prawdopodobnie grupę na Facebooku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną w studiu była Paulina Krawczyk. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Dziś w Kościele.

seems surreal when I get old.

0: Rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Odliczamy godziny. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Także dzisiaj w Krakowie beatyfikacja 9 salezjanów męczenników II wojny światowej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna. Jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem. Potem auto dachowało. Nie udało się uratować ojca rodziny. Jego żona i syn trafili do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. O 15 zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy? 10. Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
2: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
3: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi, jak to pana zdaniem wygląda?
2: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
0: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł. Przypominamy, wielki finał o 15.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kościół dziś wyniesie na ołtarze 9 salezjanów księdza Jana Świerca i jego towarzyszy, męczenników z okresu II wojny światowej. Beatyfikacja odbywa się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. W poczet błogosławionych zostaną włączeni księża salezjanie. Jan Świerc, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Włodzimierz Szembek i Kazimierz Wojciechowski. Zginęli oni w latach 1941-1942 w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Auschwitz i Dachau, mówi dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
4: Ci salezjanie to była grupa, która bardzo aktywnie zaangażowana była na rzecz młodego pokolenia Polaków, kształciła młodzież, ale był wśród nich również żołnierz Ignacy Antonowicz, kapelan Wojska Polskiego, który wkrótce po obronie doktoratu we Włoszech w 1919 roku został kapelanem w armii generała Hallera i służył we Włoszech, we Francji, a później w Polsce, zdobył nawet Krzyż Walecznych. On również został zamordowany w Auschwitz.
0: Kapłani zostali uznani za ofiary wojny, zamordowane z nienawiści do wiary. Dekret o ich męczeństwie w październiku 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być one demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie.
5: Reklama.
6: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
13: Dzień dobry. Przy mikrofonie Judyta Exner.
14: I Natalia Wójcik.
13: Słyszymy się. Witamy Was i słyszymy się w sobotę 6 czerwca. Dzisiaj obchodzimy m.in. Dzień Jojo. Jest tak. To zabawka, którą pewnie wszyscy kojarzymy i tak humorystycznie możemy zacząć właśnie od gimnastyki. Jeśli macie pod ręką jakieś akurat jojo, bo czasami w naszych kieszeniach i plecakach, torbach znajdujemy naprawdę przeróżne rzeczy. Tobie pewnie, Natalia, zdarzyło się odnaleźć jakąś zaginioną rzecz w kieszeni albo w plecaku,
14: co? Zaginioną rzecz, owszem, ale jojo nie znalazłam.
13: Jeśli chcecie się podzielić z nami takimi ciekawostkami o tym, co wam się zdarza znaleźć w swoich plecakach albo torbach i jesteście naprawdę zaskoczeni i zdumieni, tylko nie mówcie, proszę, o spleśniałych kanapkach sprzed roku.
14: O, to też się znajduje czasem.
13: To napiszcie do nas pod 71 48, zaczynając od słowa rodzina.

0: Codzienny pośpiech, stres i nadmiar bodźców sprawiają, że coraz częściej szukamy sposobów na wyciszenie. A dobra wiadomość jest taka, że proste ćwiczenia relaksacyjne można zacząć wykonywać już dziś, już teraz, bez specjalnego sprzętu i bez wychodzenia z domu.
1: Wystarczy po prostu wstać teraz z kanapy czy fotela, a jednym z takich najłatwiejszych sposobów jest świadome oddychanie, bo wystarczy przez kilka minut wykonywać spokojne, głębokie wdechy, na przykład tak, wdechy nosem oczywiście, a wydechy ustami. No i takie ćwiczenie pomaga nam obniżyć napięcie i uspokoić nasz organizm.
0: Kolejną metodą, taką, którą możecie zrealizować już teraz, słuchając nas, jest progresywna relaksacja mięśni. I polega ona na napinaniu przez kilka sekund poszczególnych grup mięśni, na przykład możemy zacząć od dłoni, a następnie ich rozluźnianiu. Dzięki temu łatwiej zauważyć, gdzie w ciele gromadzi się stres. Kiedy napniemy mięśnie, zdamy sobie sprawę, że rzeczywiście one przez na przykład dłuższy czas były w takim napięciu i nagle możemy je uwolnić.
1: Tak, to jest właśnie dobre takie odstresowanie. Ja przyznam się, pamiętam do tej pory, jak robiłam to przed egzaminami semestralnymi czy maturą w liceum, ale myślę, że warto spróbować także krótkiej wizualizacji, czyli już teraz, Judyta, poproszę cię i was również, nasi drodzy słuchacze, o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie spokojnego miejsca. Na przykład przenieśmy się teraz do lasu, na plażę albo na górską polanę. Skupmy uwagę na takich przyziemnych obrazach, bo to pomaga nam oderwać się od codziennych zmartwień.
0: Czasami w relaksacji także może pomóc jakaś muzyka, ale teraz, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu, możemy na przykład wybrać się na spacer. I to nie taki zwykły spacer, tylko uważny spacer. Kilkanaście minut spędzonych na obserwowaniu otoczenia, dźwięków i zapachów pozwala odpocząć od natłoku myśli i poprawia samopoczucie.
1: A ja tylko dodam, że specjaliści podkreślają, że nawet kilka minut relaksu dziennie może pozytywnie wpłynąć na zdrowie, jakość snu i koncentrację. I tutaj musimy pamiętać o tym, że najważniejsza jest regularność tych ćwiczeń, a nie ich długość.
0: Jeśli więc czujecie, że potrzebujecie chwili oddechu, warto zacząć od jednego z tych prostych sposobów jeszcze dziś, najlepiej już teraz.
1: Już teraz. No i właśnie proponujemy taki oddech z Radiem Rodzina. Powracamy do muzycznej strony, a tymczasem, tak jak Judyta demonstruje, wdech nosem i wydech ustami.
0: I pamiętajcie, to jest inwestycja w dobre samopoczucie i zdrowie.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zbliża się godzina 12, za nami intensywna dawka muzyki, a przed nami kilka ciekawych audycji. Jest przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu
2: Natalia Wójcik. Witamy Was serdecznie. No i przypominamy, że o godzinie 12 na antenie Radia Rodzina zapraszamy Was do wspólnej modlitwy aniołem pańskim. No więc teraz myślę, możemy takie muzyczne przygotowania przed tą modlitwą rozpocząć.
1: Tak, tak. Teraz troszeczkę zmieni się charakter muzyczny. Usłyszymy więcej piosenek chrześcijańskich. Zachęcamy do tego, żeby z nami pomodlić się o godzinie 12.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim. Dzisiaj ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjela jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
1: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
0: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV przybył do Madrytu i tym samym rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii. W jej trakcie odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Na madryckim lotnisku papieża powitała hiszpańska para królewska, król Filip VI i królowa Letycja, a także premier Pedro Sanchez. Byli też wierni. Po krótkiej uroczystości na lotnisku papież udał się do zbudowanego w XVIII wieku Pałacu Królewskiego na rozpoczynającą się po godzinie 11 oficjalną ceremonię powitania z całym bogactwem jej protokołu. Następnie złoży kurtuazyjną wizytę parze królewskiej, po czym w sali kolumnowej pałacu wygłosi tradycyjne podczas każdej podróży przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa kraju oraz korpusu dyplomatycznego. Wcześniej głos zabierze monarcha. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport GUS określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
3: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenie.
0: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium.
4: Reklama.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner
1: i Natalia Wójcik. Witamy Was niezmiennie w to sobotnie popołudnie.
0: I z racji tego, że mamy długi weekend, my w pracy, ale pewnie większość z Was gdzieś w trasie, na wyjeździe. No i właśnie zastanawiamy się, co byśmy robiły, gdybyśmy gdzieś tam teraz wybyły. Natalia, jeśli masz więcej wolnych dni, wyjeżdżasz z miasta, gdzieś do rodziny, czy może w ogóle jakieś wycieczki zamorskie, dalekie, zagraniczne?
1: Ja lubię wszelkiego rodzaju wycieczki i tak właśnie się rozmarzyłam, jak o tym długim weekendzie opowiedziałaś i o tych wyjazdach. Mi się tak marzy od jakiegoś czasu już, żeby po prostu wybrać się w nasze karkonosze na taką wędrówkę po grzbietach górskich, na przykład ze Śnieżki na Szerenice. No i taki nocleg w schronisku, zachód słońca, potem wschód słońca nad na przykład Karpaczem. Oj, to piękne wydarzenie, przypomina mi się właśnie taka wycieczka, którą też dosłownie tak zrobiłam.
0: Też się rozmarzyłam. Jest chyba taka piosenka Zbigniewa Wodeckiego, lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: Tak? Jest,
0: no
1: oczywiście.
0: Właśnie. I teraz jak o tym powiedziałaś, to ja sobie przypomniałam, że ja bardzo lubię wracać tam, gdzie byłam, a dokładnie tam, gdzie się urodziłam. Jest to, co prawda, miejscowość w województwie opolskim, ale także już można powiedzieć u podnóża Gór Opawskich, Głuchołazy. Z racji tego, że często odwiedzam rodziców w Nysie, to do Głuchołaz jest rzut beretem i też do Czech, na Morawy. I bardzo lubię wracać właśnie w tamte strony. I trochę gór, w Nysie jezioro, spokój, cisza. To właśnie robię, kiedy mam więcej wolnych dni, a nie mogę sobie pozwolić na jakąś daleką wyprawę.
1: No myślę, że nie ma co tu szukać dalekich wypraw. Przecież Dolny Śląsk i Polska sama cała jest piękna, że aż szkoda po Polsce nie pojeździć sobie.
0: No właśnie. Powiem też szczerze, że co rozmawiam z jakimiś dziećmi, rodzicami dzieci, bo też to jest teraz mój krąg znajomych z racji tego, że mam przedszkolaki, to dużo osób preferuje jednak jakieś wycieczki w stylu Turcja, nie wiem, jakieś wyspy i tak dalej. I to w ciągu roku. A ja sobie myślę, kurczę, w ogóle jakoś nie mam potrzeby ani ochoty jakoś lecieć bardzo daleko, bo tutaj jest tak pięknie i tak zaskakująco, tak łatwo się zachwycić naszą przyrodą.
1: I znajdziemy
0: przyrodą.
1: Wszystkie rodzaje krajobrazów. Ja ci powiem, nie wiem, czy pamiętasz, ale przy okazji długiego weekendu majowego prowadziłam rozmowę z panem, który napisał przewodnik po Bieszczadach i tak rozmawiając, słuchając go, tak się rozmarzyłam, że po prostu teraz na mojej takiej liście tych destynacji, gdzie chcę pojechać, są po prostu Bieszczady.
0: Oj, Bieszczady, też o nich marzę. Ostatnio też usłyszałam o takiej trasie rowerowej Green Velo. Mhm. I kurczę, pomyślałam sobie, wow, nigdy nie byłam w tamtej części Polski. Przypomnę, że to jest wschodnia ściana, wschodnia
1: tak,
0: granica,
1: wschodnia
0: czyli
1: ściana.
0: Przejeżdżamy przez kilka województw podkarpackie, między innymi i też...
1: Aż po Podlasie, no po właśnie. Warmii, Mazury. Ja powiem ci tylko tyle, przepraszam, że tak się wtrącam, ale Podlasie to po prostu jeden z rejonów, które naprawdę mega mi się podobają i są przepiękne. To jest dosłownie tak, jakbyśmy wyjeżdżali za granicę. Także, a dosłownie za granicę nie trzeba wyjeżdżać.
0: No właśnie, więc w naszym kraju po prostu łączy on wszystkie krajobrazy, jakieś różne takie odcienie kulturowe też, bo często możemy natrafić na przykład na inny język, na Kaszubach nawet.
1: Nie tylko na Kaszubach, na Podlasiu również mówią z akcentem, który czasem może nie być zrozumiały.
0: Także zachęcamy Was do tego, żeby zachwycać się tym, co blisko. Właśnie czasami, kiedy macie więcej wolnych dni, nie trzeba myśleć o dalekich podróżach, warto po prostu odkrywać Polskę, bo przyznam szczerze, że nie tylko ja, wiele osób, z którymi rozmawiam, wciąż ma taki deficyt, jeśli chodzi o znajomość naszego kraju.
1: No to ja ci powiem, co teraz. My się wyłączamy w radiu, powracamy do muzycznej odsłony, a my jedziemy w Polskę. Co ty na to?
0: Dobra. Czyli zachęcamy do tego, żeby słuchać nas teraz wyłącznie polska muzyka na antenie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Sprzedaż

0: dobry. Dziś jest 6 czerwca. Do końca roku pozostaje 208 dni. W 1948 roku zainaugurowano rozgrywki o drużynowe Mistrzostwo Polski w jeździe na żużlu. W 1973 roku w Bielsko-Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, samochód osobowy klasy aut najmniejszych konstrukcji włoskiego producenta Fiat. Produkowany był w latach 1972-2000. W 1980 roku rozpoczął się pierwszy Festiwal Jarociński. W 2010 roku Anita Włodarczyk ustanowiła w Bydgoszczy rekord świata w rzucie młotem. Dziś swoje święto obchodzą wojska chemiczne. Do głównych zadań wojsk chemicznych należą działania w zakresie broni masowego rażenia, środków chemicznych, zasłon dymnych czy zabiegów sanitarnych. W dniu obchodów Święta Wojskowych Chemików nagradzani są zasłużeni żołnierze.
1: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

Reklama. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Reklama.

0: Rodzina Judyta, ja mam do ciebie takie pytanie, które może przynieść przełom ludzkości, tak dosłownie. Jak myślisz, a może właściwie twoim zdaniem, jakiego wynalazku najbardziej nam brakuje?
1: Czy ja wiem? Kiedyś usłyszałam, że przydałby się pilot do życia. Przewijasz poniedziałek do piątku i od razu jest weekend, ale to chyba dla tych, którzy rzeczywiście nie lubią swojej pracy, nie tak jak my.
0: No, ale przyznam, że to bardzo ciekawe, aczkolwiek może też być niebezpieczne, chociaż taka perspektywa usunięcia tygodnia i sam weekend jest kuszący. No cóż, myślę, że ludzie przewijaliby też nudne rodzinne spotkania.
1: Na przykład, albo na przykład kiedy stoją w korku.
0: O tak, to zdecydowanie bym przewinęła.
1: A jaki wynalazek ty byś sobie życzyła na przykład?
0: Wiesz co, jak tak patrzę się na swoje nawyki i czasem, że gdzieś tam mi się bałagan wytwarza w domu, no to myślę, że urządzenie do odnajdywania rzeczy byłoby idealne, no bo czasem klucze, portfel, czasem nawet pieniądze mi gdzieś znikają i potem za jakieś 2-3 miesiące odnajdują się w przedziwnym miejscu.
1: Ale wiesz, coś podobnego już istnieje, to nie jest do końca urządzenie do znajdywania rzeczy. Mamy wyszukiwacz metali na przykład, ale są też takie...
0: Banknotów nie znajdzie.
1: No właśnie, ale są, no kurczę, no. Są też takie lokalizatory, na przykład kluczy. Kiedyś nawet myślałam, żeby sobie coś takiego zainstalować. Chociaż nie. A może myślisz, że przydałby się tłumacz myśli na przykład?
0: Myślę, że to by było ciekawe. Przydałby się też ekspres do snu. Wsiadamy na 20 sekund, wysiadamy wyspani jak po 8 godzinach.
1: No, to mógłby być bestseller. Taka szufladka, do której wchodzisz w stylu japońskim i wstajesz wypoczęty i jakbyś wypiła dopiero co kawę.
0: A słuchaj, zdarza ci się czasem szukać skarpetek?
1: No, jasne. Mam wrażenie, mam taką teorię, nawet jest taka piosenka o fotelu, który zjada skarpetki i że to tam są wszystkie te zaginione skarpetki.
0: No to muszę tam zajrzeć, bo słuchaj, ja mam teraz rozwaloną taką stertę skarpetek w jednym pokoju w domu i tak sobie od kilku dni próbuję znaleźć pary, ale po prostu nie mogę, tych skarpetek gdzieś mi ciągle brakuje i ubywa.
1: No właśnie, może byłoby takie urządzenie, które potrafi jakoś te skarpetki ze sobą zespolić, żeby się nie gubiły.
0: Ja myślę, że jeszcze taki wynalazek, którego może nam brakować, to na przykład urządzenie do składania prześcieradła z gumką.
1: W ogóle do składania prania.
0: Tak, jeżeli wynaleźliście takie urządzenie, to myślę, że prosimy o pilny kontakt.
1: 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Może zastanawialiście się tak jak my, jaki wynalazek by się przydał i dlaczego ktoś jeszcze na to nie wpadł.
2: Tu Radio Rodzina.

pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop.

0: Co będzie z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Maja Chwalińska szykuje się do finałowego starcia we French Open. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na lednicy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji w armii, panuje chaos organizacyjny, a planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szczegóły zna Szymon Kępka.
1: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Pokonała 9 rywalek. Jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska dzisiaj zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mirra Andrzejewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
4: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
3: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. No ale Mirra Andrzejewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
5: I've never played against her and,
3: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje, grała po prostu niesamowicie.
5: She's been playing unbelievable.
3: Dla Mirry Andrzejewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle, no dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
0: A finał French Open dzisiaj o 15:00.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Genesis to hasło 30. ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000, które dziś odbywa się na polach lednickich. Chcemy nawiązać do tego, co było do tej pory na Lednicy, wyjaśnia ojciec Tomasz Nowak, dominikanin, duszpasterz lednicki, prezentując hasło i plakat tegorocznego spotkania.
6: Ale jednocześnie wspominając początek, wszystkie te wydarzenia, które przez 30 lat miały miejsce, bo to drzewo jednak rosło. Jest zasadzone nad płynącą wodą, tak jak mówi pierwszy psalm, czyli nad wodami chrztu na Lednicy, a jednocześnie już na tyle urosło, że ma owoce, a nawet ptaki gnieżdżą się w koronie tego drzewa, które mogą wylecieć i ponieść tą ideę Lednicy dalej. Także bardzo się cieszę, że jest wpisany jakby krzyż w to drzewo, w tym plakacie.
0: W programie m.in. msza święta, przejście przez bramę, rybę i różnorodne warsztaty.
7: Reklama.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie alejaplatanowa-2.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym. I my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforska-Mińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Chowody.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha, Wozol ich fliehen in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie w naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne, akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
2: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji, śpiewu?
1: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej, niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie. Więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
3: Ale to dobrze.
4: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście, ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No, na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-12 lat i już ciężko mi nawet policzyć, więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy, studium?
4: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no, uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwyczajnie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw w ogóle zaznajomić się z czytaniem nut na pięciolinii, z układem klawiatury. I kiedy uczeń przejdzie przez ten proces, jest gotowy do poznawania takich podstaw akompaniamentu liturgicznego. I to jest też połączone z nauką zasad muzyki, z nauką harmonii. I wtedy też jednocześnie staramy się przekazywać naszym podopiecznym układ liturgii. Nasi podopieczni muszą poznać, jak liturgia wygląda, jakie prawa rządzą nabożeństwami, mszą świętą, jaki jest układ mszy świętej, z jakich ona elementów się składa. I później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczne, liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademii Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować, lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną 1. stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby coś, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, znaczy my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

0: że pilnuj tempa.
1: Dobra, zacznij jeszcze raz. Zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wpadniesz. Żeby utrzymać w jednym tempie. Ale jeszcze.
2: Praktycznie każdy może dołączyć.
3: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
2: Jak można zarekrutować się do studium?
3: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

Radio Rodzina.

0: Szef MON już po spotkaniu z Budanowem. Nawet 1000 osób może kibicować Maji Chwalińskiej w strefie kibica w jej rodzinnym mieście. 9 salezjanów, ksiądz Jan Świerc i jego towarzysze zostało włączonych w poczet błogosławionych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawia polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. O tym mówił na spotkaniu z Kyryłem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, podkreślił szef MON. Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem Kancelarii Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj rano.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej. To właśnie z tego miasta pochodzi tenisistka, która sensacyjnie osiągnęła finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Mieszkańcy miasta mogli oglądać półfinał w Dąbrowskiej Fabryce Pełnej Życia i taką samą możliwość będą mieć również na dzisiejszy mecz finałowy.
2: Mecz okazał się hitem nie tylko sportowym, ale i frekwencyjnym, dlatego też spodziewamy się podobnego wyniku w sobotę. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających strefę będzie wielki telebim, będzie pyszna gastronomia, no i przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje i atmosfera rozrywek sportowych na najwyższym poziomie.
0: Mówił Bartosz Matylewicz z Dąbrowskiego Ratusza. Tenisistkę wspiera również miasto Bielsko-Biała, gdzie obecnie mieszka i trenuje zawodniczka. W finale 24-latka zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek tego meczu zaplanowano na 15.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 9 salezjanów zamordowanych z nienawiści do wiary nowymi błogosławionymi Kościoła katolickiego. Zakonnice zginęli w niemieckich nazistowskich obozach Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach. Oni nieśli w swoim życiu pasję, zauważa ksiądz Mariusz Bartocha, prowincjał salezjanów z Krakowa.
3: Jeśli widzimy ich dziś, to dostrzegamy pewną konsekwencję ich życia, dostrzegamy ich wierność pewnym wartościom. I to ma wielki sens, jeśli człowiek żyje swoim życiem w taki sposób. Oni nieśli w swoim życiu pasję. Pasję taką, z jaką się urodzili jako ludzie i pasję, jaką odnaleźli w zgromadzeniu salezjańskim, pasję bycia wychowawcami. I stąd nie chcieli się z tego wycofać, nawet jeśli było im to zabierane.
0: Dekret o męczeństwie zakonników w październiku 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV, a papież dziś przybył do Madrytu. Tym samym rozpoczął swoją tygodniową pielgrzymkę w Hiszpanii. To pierwsza od 15 lat wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju. A jej program obejmie oprócz Madrytu również Barcelonę oraz dwie wyspy kanaryjskie. Papież odwiedzi tzw. Molo Hańby, gdzie w 2020 roku przetrzymywano ponad 2000 migrantów. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania.
4: Reklama.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze. Dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Reklama.
1: Radio Rodzina.

0: Długi weekend trwa w najlepsze, a jeżeli chcielibyście jeszcze gdzieś się wybrać, bo może we Wrocławiu pogoda nie dopisuje, a gdzieś indziej w innej części naszego województwa dopisuje, no to nic prostszego. Wsiadamy w pociąg i ruszamy gdziekolwiek, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, a więc długi czerwcowy weekend trwa i jest to doskonały moment, by wyruszyć w podróż. My teraz podpowiemy, gdzie możecie się jeszcze udać. Dolny Śląsk najlepiej zwiedzać za okien pociągu, a jednym z takich połączeń jest Sudecki Orient Express, czyli trasa pomiędzy Wałbrzychem a Kłodzkiem. O tej trasie mówi Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
1: Wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy, no i przede wszystkim w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń, do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie, przejechanie nią, przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, linia kolejowa 286, no to taka, można powiedzieć, kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez w obszarze Góry Sowich, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Góry Sowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica-Jedlina-Zdrój. To przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez Koleje Dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego, wspaniałe Góry Sowie, więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach.
0: Jakby to powiedzieć, ta linia to prawdziwa perła w koronie polskich żelaznych szlaków. A dawniej ta trasa miała ogromne znaczenie strategiczne i przemysłowe, dziś jest jedną z najbardziej malowniczych tras w Europie, a podróżując pociągiem przez wykute w skale tunele możemy poczuć dreszczyk emocji rodem z powieści kryminalnych, których akcja dzieje się na Dolnym Śląsku, ale jest jeszcze trasa pomiędzy Sobótką, Świdnicą, Wrocławiem, no i Dolina Baryczy.
1: Równie wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami kilkanaście połączeń w dobie wygodnie możemy dostać się do Sobótki. Ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej.
0: Tak więc sami słyszeliśmy, wsiadamy w pociąg i jedziemy w trasę, choćbyśmy mieli spędzić dzień tylko w pociągu. A tak tematycznie już teraz na naszej antenie Maryla Rodowicz i dobrze nam wszystkim znany kawałek Remedium.

Reklama. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Reklama.

ciągnął dłonie, kiedy przed nim stałem. Tam było wypisane twoje imię. Noś w sercu obietnicę, że nie zginiesz. Nie, nie powiem, nic więcej wam nie powiem. Jestem pewien, że pan wyciąga dzisiaj swoje

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Tu Grzegorz Szkloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Szef MON już po spotkaniu z Budanowem. Nawet 1000 osób może kibicować Maji Chwalińskiej w strefie kibica w jej rodzinnym mieście. 9 salezjanów, ksiądz Jan Świerc i jego towarzysze zostało włączonych w poczet błogosławionych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawia polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. O tym mówił na spotkaniu z Kyryłem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, podkreślił szef MON. Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem Kancelarii Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj rano.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej. To właśnie z tego miasta pochodzi tenisistka, która sensacyjnie osiągnęła finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Mieszkańcy miasta mogli oglądać półfinał w Dąbrowskiej Fabryce Pełnej Życia i taką samą możliwość będą mieć również na dzisiejszy mecz finałowy.
2: Mecz okazał się hitem nie tylko sportowym, ale i frekwencyjnym, dlatego też spodziewamy się podobnego wyniku w sobotę. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających strefę będzie wielki telebim, będzie pyszna gastronomia, no i przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje i atmosfera rozrywek sportowych na najwyższym poziomie.
0: Mówił Bartosz Matylewicz z Dąbrowskiego Ratusza. Tenisistkę wspiera również miasto Bielsko-Biała, gdzie obecnie mieszka i trenuje zawodniczka. W finale 24-latka zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek tego meczu zaplanowano na 15.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 9 salezjanów zamordowanych z nienawiści do wiary nowymi błogosławionymi Kościoła katolickiego. Zakonnicy zginęli w niemieckich nazistowskich obozach Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach. Oni nieśli w swoim życiu pasję, zauważa ksiądz Mariusz Bartocha, prowincjał salezjanów z Krakowa.
3: Jeśli widzimy ich dziś, to dostrzegamy pewną konsekwencję ich życia, dostrzegamy ich wierność pewnym wartościom. I to ma wielki sens, jeśli człowiek żyje swoim życiem w taki sposób. Oni nieśli w swoim życiu pasję. Pasję taką, z jaką się urodzili jako ludzie i pasję, jaką odnaleźli w zgromadzeniu salezjańskim, pasję bycia wychowawcami. I stąd nie chcieli się z tego wycofać, nawet jeśli było im to zabierane.
0: Dekret o męczeństwie zakonników w październiku 2025 roku zatwierdził papież Leon XIV, a papież dziś przybył do Madrytu. Tym samym rozpoczął swoją tygodniową pielgrzymkę w Hiszpanii. To pierwsza od 15 lat wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju, a jej program obejmie oprócz Madrytu również Barcelonę oraz dwie wyspy kanaryjskie. Papież odwiedzi tzw. Molo Hańby, gdzie w 2020 roku przetrzymywano ponad 2000 migrantów. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania.
4: Reklama.
5: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.

0: Przypominamy, że może inaczej, w studiu Radia Rodzina ponownie Natalia Wójcik i
1: Judyta Exner.
0: Przypominamy, że dziś, właśnie 6 czerwca, Wrocław ponownie staje się biegową stolicą Polski, a to za sprawą 12. Tarczyńskiej Nocny Wrocław Półmaratonu, czyli jednej z największych imprez sportowych w mieście. Na starcie przy Tarczyńskiej Arenie ma stanąć rekordowa liczba uczestników, blisko 22 tysiące biegaczy.
1: No właśnie, w związku z tym wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 20.30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Ograniczenia obejmą m.in. ulicę Legnicką, Kazimierza Wielkiego, Trauguta, Piastowską, Sienkiewicza, Plac Bema, Nowy Świat i ulicę Świętego Mikołaja. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników, a całkowite przywrócenie ruchu planowane jest około godziny 3 nad ranem.
0: Organizatorzy zachęcają też, by tego dnia zrezygnować z samochodu i postawić na transport publiczny, bo specjalnie na potrzeby tego półmaratonu uruchomione zostały dodatkowe linie tramwajowe T1, T2 i T20, a także autobusowe S1 i S2, no i też będzie zwiększona częstotliwość kursowania wybranych linii po zakończeniu zawodów.
1: I na koniec dobra wiadomość dla samych biegaczy. Uczestnicy półmaratonu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio. Wystarczy okazać numer startowy. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich stacjach kolejowych we Wrocławiu oraz w Iwinach. Dodatkowo między stacjami Wrocław Główny i Wrocław Stadion pojadą specjalne pociągi także po zakończeniu biegu.
0: Jeżeli więc planujecie sobotni wieczór w centrum Wrocławia, no to myślę, że warto sprawdzić wcześniej trasę przejazdu, zaplanować podróż, no i oczywiście sprawdzić też trasę biegu, bo może być tak, że przez jakiś czas ulice będą zamknięte, no a dzięki sprawdzeniu i przygotowaniu się wcześniej do takiego wyjścia unikniemy niepotrzebnych korków, no i sprawnie też dotrzemy do celu.
1: Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Jeśli nie słuchają nas teraz biegacze, a po prostu kibice, to przypominamy, że właśnie odbywa się dzisiaj wrocławski nocny półmaraton.

z liścia niby płomy. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny w

6 czerwca 1970 roku zespół Christy, angielski zespół rockowy założony pod koniec lat 60., zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Yellow River.

W 1916 roku urodził się James Bowdy Davis, założyciel The Dixie Hummingbirds, jednej z najdłużej działających i najbardziej wpływowych grup muzyki gospel. W 1973 roku zespół otrzymał nagrodę Grammy za piosenkę Loves Me Like a Rock, nagraną razem z Paulem Simonem.

6 czerwca 1936 roku urodził się Levi Stubbs, wokalista grupy Four Tops. Amerykański kwartet sprzedał ponad 50 milionów płyt i wprowadził 45 hitów na listy przebojów.

1986 roku zespół Genesis wydał swój 13. studyjny album zatytułowany Invisible Touch. Krążek odniósł światowy sukces i osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów.

0: Minęła godzina 16.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Dzisiaj porozmawiamy o takim, myślę, dosyć trudnym etapie, ale ważnym, czyli o tym, kiedy nasze dzieci z tych maleńkich i słodkich istot stają się nastolatkami. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, trudnymi często emocjami, jak pozwolić też na autonomię, o tym porozmawiamy dzisiaj. A w studiu są ze mną Ola Pulcer, psycholog z Liceum Ogólnokształcącego nr 10 we Wrocławiu i psychoterapeutka w nurcie systemowym w trakcie certyfikacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Maria Waszkic, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi oraz 4-letniej Gosi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Co jest największym wyzwaniem w relacji rodzic-nastolatek i z czego ono wynika?
4: To, że trzeba zrozumieć, że to już są osobni ludzie, znaczy już prawie dorośli, ale prawie samodzielni. Trzeba zrozumieć, że to już nie jest ten właśnie mały, zależny od nas małe dziecko, tylko to już są ludzie, którzy mają swoje umysły, swoje pomysły, swoje pasje, swoje zainteresowania i trzeba im na to pozwolić. Nie można traktować ich jak małe dzieci.
2: Tak, i takie też swoje chyba projekty. Tak mi się wydaje, że czasem mamy pomysł na to, kim powinno być nasze dziecko.
4: No to też jest bardzo ciekawe, bo myślę, że każdy rodzic zastanawia się, jaka będzie przyszłość jego dziecka, widzi jakieś świetlaną przyszłość. I tak może być, jak najbardziej, ale to ma być wybór właśnie tego dziecka. To ma być droga, którą podąży to dziecko, a niekoniecznie rodzic tutaj jest osobą decyzyjną. Może wspierać, może zachęcać, może pokazywać możliwości. No, nie przeżyje drugi raz za kogoś, nie przeżyje za kogoś życia.
2: Tak, myślę, że to jest ogromne, ogromne wyzwanie. A jak z takiej perspektywy psychologa przebiega rozwój emocjonalny nastolatka i co może właśnie najbardziej zaskakiwać rodziców na tym etapie?
5: W czasie nastoletnim mierzymy się z takim kryzysem tożsamości, który wiąże się z tym, że my negocjujemy pomiędzy byciem blisko i oddzielaniem się. Czyli właściwie to, co pani powiedziała. Czyli jak to jest być wystarczająco blisko, ale też sprawdzać, jak to jest być sobą i odkrywać, kim ja właściwie jestem. I to odkrywanie, kim ja właściwie jestem, przebiega dość burzliwie. I myślę, że ono też może być dla rodzica taką trudnością, czymś. Myślę, że tam pojawiają się lęki rodzica i właśnie z tymi własnymi lękami też jest ważne, żeby pracować. Nie wiem, czy pani miała takie doświadczenia, ale gdy dziecko się oddziela, testuje różne rzeczy, gdy wchodzi w jakieś relacje, które są trochę poza nami, zaczynają się jakieś tajemnice, być może relacje rówieśnicze, nad którymi trochę nie mamy kontroli i wtedy my musimy sobie poradzić z tym, że właśnie nie o wszystkim wiemy. Czyli musimy sobie poradzić z tym, że w jakiś sposób to jest to samo nasze dziecko, które jest nas blisko, ale też ono odkrywa świat na swój własny sposób.
4: No to jest ta rola rodzica, o której wspomniałam wcześniej. Przed audycją rozmawiałam z najważniejszymi osobami, czyli moimi córkami i one powiedziały, że właśnie to było super, że pokazywaliśmy im bardzo dużo. Myśmy ich trochę też po świecie ciągali z mężem, żeby doświadczać nowych rzeczy, no bo człowiek uczy się poprzez doświadczanie. Oczywiście książki, ważna rzecz, ale w pamięci zostają te doświadczenia, które się samemu przeżyło i też bardzo dużą rolą jest to, żeby chyba być takim otwartym, że dziecko może próbować. To okej, nie z każdej pierwszej lekcji gry na fortepianie już będzie finalistę konkursu chopinowskiego, ale niech spróbuje, nawet jeżeli wiemy, że nie ma słuchu, no to a czemu nie? No jeżeli to jemu ma sprawiać przyjemność, więc jak chce grać w koszykówkę, nie gra w koszykówkę. Jeżeli chce się sprawdzić w malarstwie, w Młodzieżowym Domu Kultury, jak najbardziej niech próbuje. I właśnie z tych prób mam wrażenie, że to dziecko, tak, ono sobie buduje doświadczenia i potem może wybrać. My mamy dużo szczęścia, bo akurat jedna i druga córka poprzez takie próby doszły do sportu. Obydwie trenują, no, można już powiedzieć, zawodowo kolarstwo górskie. Są w drużynie, strasznie to kochają. I one same do tego doszły, bo mogły próbować właśnie różnych rzeczy wcześniej, ale o sporcie to na pewno jeszcze będę dużo mówić i roli w wychowaniu dziecka.
5: I ważne jest to, co pani mówi, że one miały szansę i jak rozumiem takie bezpieczne środowisko do tego, żeby popełnić błąd i powiedzieć, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. I to może brzmieć jako coś oczywistego, ale to nie jest takie oczywiste w każdej rodzinie.
4: No chyba tak, bo to jest to, co powiedziałaś, że to jest to projektowanie przyszłości dziecka, że zapisując na jakieś zajęcia już chcemy, żeby osiągało sukcesy, a to chyba nie o to chodzi.
5: No być może też sami boimy się jakiegoś rodzaju porażki, więc też w taki sposób, tak jak pani powiedziała, czy ty powiedziałaś, że dziecko robi coś, czy nastolatek robi coś i później obserwuje naszą reakcję na to. Więc jeśli my powiemy, okej, możesz popełnić ten błąd, próbuj dalej, może ci się to nie spodobać, to wtedy ta wolność odkrywania jest, no, prowadzi do tego, że rzeczywiście ja mogę sprawdzić, co jest dla mnie, a co nie.
4: No bo nie boisz się porażki, tak? No bo to, ta porażka to jest tak naprawdę zdobywanie doświadczenia.
5: Tak.
4: Więc to chyba na tym to polega. A mieszkamy w wspaniałym, moim ukochanym mieście Wrocławiu, które naprawdę oferuje bardzo dużo.
5: Tak.
4: Już wspomniane przeze mnie wcześniej MDeKi, szkolne SKS-y. Naprawdę można próbować, nawet mieszkając gdziekolwiek w swojej okolicy, to jest bezpieczne, żeby dziecko samo doszło. To też budowanie, tak, pewności siebie, jakichś nowych doświadczeń. Dziecko wie, że mamy do niego zaufanie. I to chyba tak...
5: I to jest, ja przeczytałam takie zdanie, w którejś z książek na studiach, że kontrola, jeśli chodzi o nastolatków, jest w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, zdrowie, takie podstawowe rzeczy, no, które wiążą się ogólnie rzecz biorąc z bezpieczeństwem, a wolność jest tam, gdzie jest testowanie, budowanie swojej tożsamości.
2: Zatrzymajmy się na chwilę, postawmy kropkę, a do dalszej części rozmowy powrócimy za chwilę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Teraz porozmawiamy o granicach. A gdzie leży ta granica między taką zdrową kontrolą rodzicielską a potrzebą autonomii nastolatka?
3: Dla mnie granica to jest właśnie bezpieczeństwo. Ta wolność, gdzie się kończy, albo gdzie zaczyna się kontrola. Tak, jestem cały czas rodzicem. Te dzieci rosną, ale cały czas chcę, żeby były bezpieczne. Dlatego to u nas na przykład, znaczy jest bardzo dużo rozwiązań, trzeba rozmawiać z dziećmi, na co się zgodzą, na co nie, czy tutaj to jest to pole do negocjacji. U nas takim, no, twarde stanowisko było takie, że skoro zaczynają się treningi długogodzinne gdzieś już poza Wrocławiem, to musimy wiedzieć, gdzie są. I to właściwie od tego zaczęła się u nas dyskusja o tych aplikacjach śledzących położenie dziecka, lokalizację. I tu jest ta granica dla mnie.
4: Też myślę, że nawet to, że masz lokalizację dziecka w telefonie i można powiedzieć o tym tak, nie wiem, chcę wiedzieć, gdzie jesteś, bo się o ciebie martwię i dlatego mam tą lokalizację, a można dać do zrozumienia, że nie wiem, chcę ciebie skontrolować i powiedzieć to w taki sposób, że to dziecko będzie chciało się tylko zbuntować przeciwko temu. Więc tak jak ty powiedziałaś, nie ma jednego rozwiązania, co można, czego nie można, gdzie leżą te granice. Podstawą jest tworzenie relacji.
3: Ja też dzisiaj tutaj występuję w takiej roli rodzica, ale tak naprawdę to jestem rodzicem Zosi, Zuzi i Gosi. W każdej rodzinie to funkcjonuje inaczej. No u nas bardzo ważne jest to, że jesteśmy rodzicami razem z Pawłem, tak? I to my tworzymy, my jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci. Myślę, że w każdej rodzinie te rozmowy, negocjacje wyglądają inaczej. Po prostu, tak? Każdy ma i wprowadza inne zasady. Byleby te zasady były jasno zakomunikowane, byleby dzieci rozumiały, skąd to się bierze, że to nie jest potrzeba kontroli, tylko właśnie jest to bezpieczeństwo, o którym już wspomnieliśmy. No i o ile godzą się z tym i rozumieją, dlaczego tak jest, no to myślę, że to nie jest problem.
4: Tak, i jak obserwuję sobie moich uczniów albo pacjentów, to te osoby i w ogóle nastolatki tak naprawdę chcą mieć wyznaczone granice i mieć zasady, bo oni w tym czują się bezpiecznie. Wiedzą, gdzie, jakby jak mają się poruszać po świecie i mimo, że mogą mówić, że im się te zasady nie podobają, że są beznadziejne i negocjować je z rodzicami, bo to też polega na negocjacji i on też może mówić o swoich potrzebach, my poznajemy swoje dziecko dzięki temu, ale gdy są jasne granice, które są stałe i klarowne. Nie mówię nieelastyczne, tylko są takie stabilne, że rodzic też jakby te zasady w sobie ma.
3: Ja bym tutaj jeszcze dodała słowo konsekwencje, bo z jednej strony stawianie granic, one mogą być bardzo daleko posunięte, bardzo blisko, no to jest jakby do wynegocjowania, ale dziecko musi wiedzieć, że konsekwentnie rodzic do tego, do tych umówionych zasad podchodzi, że nie ma naginania, tak? One mogą być tam dwie, trzy w każdej, w naszej rodzinie na przykład, no ale tu już jest, nie ma dyskusji, to rzeczywiście myślę, że to też ułatwia takie codzienne życie, nie? Jak wiemy, na czym stoimy.
2: A jeśli chodzi o konflikty pokoleniowe w rodzinie, w której jest właśnie nastolatek, czy są one nieuniknione?
4: Konflikty pokoleniowe tak, istnieją. Kiedyś byłam na takim szkoleniu, gdzie przeczytali nam jakąś taką opinię o właśnie młodych ludziach, że są, no, że są generalnie fatalni, że nic im się nie chce, że nie szanują starszych i powiedzieli, zgadnijcie, kiedy jest ten tekst. No i tam ludzie mówią, no, to może 100 lat temu, coś tam, a oni mówią, nie, starożytny Rzym. I tak, to brzmiało dokładnie tak samo, jak my teraz mówimy o nich.
3: Więc nie ma się co dziwić, że te konflikty są, bo to tak chyba każdy z nas musi to przejść, tak. Skoro zaczęło się to tak w starożytnym Rzymie. Więc tak, jak najbardziej. To jest też takie śmieszne, nie? Że wiemy, że to musi być, a później się dziwimy, że to jest.
4: Tak, no bo to jest bardzo niewygodne, bo coś, myślę, że w ogóle wyzwaniem dla rodzica jest to, że ktoś mówi mu, że on nie ma racji, albo że w czymś jakby zaczyna podważać pewne rzeczy, które dla tej dorosłej osoby były oczywiste.
3: No okej, okay, ale to czemu nie? Niech podważa.
4: No, jakby no to jest w ogóle, ten etap służy do tego w naszym rozwoju, żebyśmy my zaczęli myśleć po swojemu, i żebyśmy sprawdzali, z czym ja się zgadzam, a z czym ja się nie zgadzam i chcę zrobić coś nowego. Chcę w inny sposób prowadzić, nie wiem, swoje życie albo w ogóle funkcjonowanie świata.
3: Ale to też jest bardzo ciekawe, bo świat się tak szybko zmienia, rynek pracy tak szybko się zmienia. Tak naprawdę te nasze dzieciaki w podstawówce czy w liceum, zanim skończą studia, to ich zawody dopiero mogą powstawać, tak? Jeszcze nie istnieją, więc co my możemy, czy jak możemy im doradzić, tak? No, my też nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Świat naprawdę się teraz szybko zmienia.
2: Pojawił się na przykład taki zawód jak YouTuber. Kiedyś czegoś takiego nie było.
3: Jak YouTuber, jak najbardziej. Więc chyba to jest tak, że trzeba trochę pozwolić im testować i szukać tej drogi, co ich interesuje. Ja tutaj też wierzę w to, że wiemy. No znamy te nasze dzieci, tak? Widzimy jakieś predyspozycje. Możemy ukierunkowywać, no nie możemy nakazać, ale czemu nie? Rozmawiajmy. Jeżeli widzisz, że ktoś ma naprawdę predyspozycję do czegoś, to pomóż, tak? Pomóż, zaoferuj, nie wiem, rozwijaj się w tą stronę, tu są takie kursy, tu można się tego nauczyć. Mm-hmm. Czemu nie? To jest rola rodzica. Ale oczywiście, jeżeli dziecko powie nie, no to to jest ten moment na ten konflikt pokoleniowy. I proszę bardzo, pokaż, spróbuj, tak? No, dajmy szansę próbować, bo chyba to jest takie najciekawsze. I tu są te innowacje w świecie, kiedy człowiek nie boi się powiedzieć, chce coś innego zrobić, chce jakoś po swojemu, inaczej żyć.
4: I też rodzic jest w tym momencie trochę od tego, że ten nastolatek próbuje, ma do kogo wrócić, jeśli mu się nie powiedzie albo stwierdzi, że jednak nie, czy coś go spotka takiego trudnego, to on ma właśnie wracać do tego rodzica. I przypomniał mi się tytuł takiej książki właśnie dla nastolatków: Daj przestrzeń i bądź blisko. I w tym jakby ja widzę duży sens. Czyli odkrywaj, ale też zawsze możesz do mnie wrócić. Jakby będę blisko
3: ciebie.
4: Bo
3: nie oceniam, tak?
4: Tak, chociaż jednocześnie, nie wiem, jakieś takie gubienie granic i pozwalanie na wszystko, też to nie o to chodzi. Też ja jestem osobą, która wie, jakie są moje wartości, czego chcę, a chyba kluczowym jest zaciekawienie tym drugim człowiekiem. Czyli pozostaję sobą i mam swoje wartości, ale słucham ciebie i jestem zaciekawiona, co tam w tobie jest.
3: To ja się zgadzam całkowicie. Bardzo dużo uczy sport. No nie wiem, mamy to szczęście, że dziewczyny są akurat uzdolnione i rzeczywiście same z siebie trenują, kochają to, co robią, mają pasję. I sport też uczy, no są zasady, tak? Są zasady, są takie, no nie wiem, reguły. Musisz się dostosować. Jeżeli chcesz być lepszy, musisz ciężko pracować, musisz trenować. I bardzo się staramy, i no, ja się tak staram, żeby dziewczyny nie traktowały rodziców jako trenerów. My ich nie rozliczamy, nawet nie dyskutujemy o wynikach, tylko od tego jest trener, tak? Od wyznaczania, jakie zawody, jakie treningi, jak to ma wyglądać. A dziewczyny z nami, no to wiedzą, że porozmawiają bardziej o logistyce tego wszystkiego, o tym, co tam potrzebują zjeść, gdzie będziemy spać, jaki kolejny wyjazd jest zaplanowany. I to też jest takie fajne, że zawsze możemy rozmawiać o tym, co tam się dzieje w sporcie, chociaż o wynikach to już rozmawiają z trenerem. To jest też takie ważne, że i to chyba buduje to poczucie bezpieczeństwa, tak, i tą przestrzeń do rozmowy.
4: Czyli po prostu, że mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu.
2: Do dalszej części rozmowy powrócimy za chwilkę.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, w studiu jest ze mną Ola Pulcer oraz Maria Waszkis. Rozmawiamy o relacji z nastolatkiem. No dobrze, a jak rozmawiać z nastolatkiem, który w jakiś sposób zamyka się w sobie i nie chce dzielić emocjami, nie chce dzielić tym, co przeżywa, bo to też jest taki etap, myślę, z którym możemy się zmierzyć w pewnym momencie. Mhm.
2: To zależy, trzeba tak obserwować, jak to przebiega, z jakim natężeniem i jak długo trwa. Bo jeśli jest tak, że od kilku tygodni lub nawet miesięcy nie mamy w ogóle kontaktu, nie możemy nawiązać kontaktu z tym nastolatkiem, to myślę, że ważna by była pomoc kogoś z zewnątrz. Jakiegoś właśnie psychologa szkolnego, bądź psychologa gdzieś prywatnie, bo to mogą być jakieś takie niepokojące objawy. I próbowałabym jako psycholog szkolny dopytywać, nawiązywać relacje i szukać przyczyny. Ale jeśli jest tak, że rzeczywiście to jakiś czas trwa i nastolatek się zamyka, co jakiś czas wychodzi jednak do tego rodzica i próbuje nawiązać kontakt, to może być w jakiś sposób normalne, że potrzebuje tego własnego przeżywania. Więc na pewno nie naciskać i nie mówić rzeczy typu ty mi w ogóle nic nie mówisz, nie da się z tobą rozmawiać. Takie bardzo oceniające rzeczy i jeszcze można tam wpleść słowo nigdy albo zawsze i to już jest koniec.
1: No właśnie, rozmowy. A co można powiedzieć? Znaczy jakby czujesz, że co by było takie właśnie otwierające i wzmacniające, nie ten komentarz nigdy, zawsze ze mną nie rozmawiasz,
2: myślę,
1: to co innego?
2: Jeśli sobie wyobrazimy, że albo nie wyobraźmy, tylko naprawdę będziemy zaciekawieni, co się dzieje u tego dziecka, czyli co się u ciebie teraz dzieje, jestem tego tak autentycznie ciekawy. To już otwiera jakieś pole. Zostawiłabym to i czekała, co ten nastolatek z tym zrobi. Być może mówiła też o swoich odczuciach, czyli brakuje mi naszego kontaktu. Widzę, że coś się zmieniło, tak bardziej językiem faktów tych obserwacji, czyli widzę, że coś się zmieniło, że kiedyś częściej rozmawialiśmy, a teraz rzadziej. Czy ty też to widzisz na przykład? Albo jak ty to widzisz, co się zmieniło? Albo co by ci pomogło, żeby ze mną o tym porozmawiać? Nie mówię, że to są jakieś zaklęcia i recepty na to, żeby rzeczywiście dotrzeć do każdego nastolatka identycznie, ale jak miałabym to uogólnić, to właśnie taka intencja zaciekawienia, ewentualnie może pomocy w tym, żeby wyrazić to, co czuję. I ten nastolatek może powiedzieć, no ty i tak tego nie zrozumiesz. I my możemy powiedzieć, okej, może rzeczywiście tego nie zrozumiem, ale może chociaż chcesz powiedzieć mi, jak mogę ci pomóc, albo po prostu pobyć z tobą, przytulić cię, albo może zrobimy coś razem. Może w ogóle tego tematu nie będziemy poruszać, ale zrobimy, nie wiem, jakieś wyjście razem, albo chociaż jakieś krótkie spędzenie czasu wspólnego.
3: No, to jest chyba ważne, żeby wygospodarować w tym naszym życiu w pędzie taki czas na takie nic nie robienie z dzieckiem. Tak?
1: Po prostu bycie.
3: Po prostu bycie, albo żeby to dziecko wiedziało i
1: bez
3: te rozmowy nie
2: bez
3: muszą być...
2: Przesłuchań,
3: tak, bez przesłuchań, ale też te rozmowy, żeby nie wyglądały tak, że słuchaj, za dwa dni o 17 będę miała 15 minut, żeby sobie porozmawiać, tylko po prostu przy okazji, nie wiem, grania w karty, tak? Dziś wieczorem usiądziemy, wyciągamy karty, rozmawiamy, jedziemy samochodem, to jest wspaniała okazja, żeby właśnie tak trochę porozmawiać o niczym, a może z tej rozmowy o niczym dziecko się otworzy i zacznie opowiadać, co tam mu w duszy aktualnie gra. Ja mam też tak fajnie, że czasami jak dziewczyny mają tak zwany rozjazd, czyli w najniższym tempie przejażdżkę rowerową, to wtedy ja się mogę załapać z nimi. I to jest właśnie fajne, bo wtedy to jest w takim ich tempie powolniutko, wolno. Jedziemy, rozmawiamy, co widzimy, co nas mija, co tam akurat teraz się dzieje. Trochę właśnie opowiadać, co u ciebie słychać. Trochę dziecko się wtedy otwiera, bo ja tak sobie myślę, tylko nie wiem, czy to jest moja refleksja, że trzeba lubić te swoje dzieci i tak je wykonywać, żeby obydwie strony lubiły ze sobą czas spędzać. I właśnie bez jakiegoś takiego dużego napięcia, ale na takiej zasadzie, okej, czasami potrzebujesz ty, nastolatku, trochę się zamknąć w sobie i siedzieć na słuchawkach i coś tam odburknąć, ale czasami właśnie jesteśmy razem, znamy się, lubimy, w fajne miejsca chodzimy, na wakacje jeździmy razem i to też jest taki czas, żeby właśnie trochę się wyluzować, tak trochę ponudzić ze sobą. O, może tak.
2: No myślę, że wielu rodziców by się naprawdę wzruszyło tym, albo jakoś poruszyło, jak ja słyszę w gabinecie takie rzeczy, że ja bym chciała chociaż spędzić czas z tatą, bo on jest dla mnie ważny. Czyli nie, że ja muszę jakoś też nie wiadomo jakie animacje robić temu dziecku, tylko szczególnie do ojców właśnie taki komunikat, że bo on jest po prostu dla mnie bardzo ważny i to jakby on zwrócił na mnie uwagę, to by było w ogóle jakieś szaleństwo dla mnie, takie coś bardzo ważnego. Takie poczucie, że ja w ogóle cała mogę się jemu pokazać. To często w gabinecie do tego dochodzimy.
3: No i to jest jakieś takie niezrozumienie dwóch stron, nie? Bo na pewno dla tego ojca to dziecko jest najważniejsze, tylko on pewnie chce mu zapewnić warunki jak najbardziej najlepsze materialne, a zapomina o tym, że obecność jest ważna.
2: Albo może nawet też nie doświadczył tego, więc nawet nie wie, że tak można.
4: Z perspektywy psychologa, jakie najczęściej błędy popełniają rodzice nastolatków?
2: Myślę, że tutaj bardzo ważną jest właśnie balans pomiędzy zasadami albo jasną sytuacją w domu, to też, czyli jak konflikty między rodzicami są jakoś rozwiązywane, tak żeby to dziecko nie musiało ich rozwiązywać. Relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi też są jasne, przebiegają w podobny sposób i zawsze możesz do mnie przyjść i czuć się bezpiecznie. Czyli te zasady takie bezpieczeństwa, powiedzmy. No i drugie, wypracowywanie po prostu takiej przestrzeni do rozmowy i często nastolatki mówią, że oni opowiadają coś, a rodzice mówią, jak ty się dzisiaj ubrałeś? Coś zupełnie nie dotyczącego tej historii. I właśnie może taki rodzaj uważności, ale też to, co ty wspomniałeś, że właśnie siedzi na słuchawkach i w ogóle nie ma ochoty z nikim rozmawiać, to ja widzę, że czasami fajnie rodzice poczuciem humoru takie sytuacje rozwiązują i to nie o to chodzi, żeby przestało to robić, tylko żeby tak trochę te emocje zeszły, żeby to nie było takie bardzo strasznie widziane.
3: Hormony szaleją, tak? No to tam jest taka burza, to co oni przeżywają, więc dajmy im czas na takie właśnie wyciszenie się trochę i myślę, że to tak jest ważne.
2: No i też ja tu może nie chciałam nawet mówić takich rzeczy, które być może w każdym artykule o nastolatkach można przeczytać, no ale rzeczywiście tak jest, że przez to, że bardzo silnie zmieniają się ich organizmy i są ich mózgi zalewane po prostu takimi falami hormonów, to oni przeżywają wszystko z takim natężeniem, że to też jest męczące dla ich układu nerwowego w ogóle przeżywać taki świat i odbierać relacje i tak dalej. Do tego się mówi, że oni powinni spać od 8 do 10, no około 10 godzin dziennie, a oni śpią po 5 na przykład, bo muszą iść do szkoły, uczą się do późnych
4: godzin. I chcą mieć życie towarzyskie.
2: Więc to jest praktycznie niemożliwe, więc ja też widzę jakiś taki nowy, a może nie nowy w ogóle, może bardzo stary sposób, żeby dbać też o tego nastolatka od takiej strony bardzo prostej, czyli żeby jadł pełnowartościowe posiłki, spał określoną liczbę godzin, miał ruch, być może jakiś nawet drobny, czyli rozciąganie, ale też miał czas na zabawę, bo zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Więc nawet nie chodzi o zabawę, że jakaś wielka impreza, tylko po prostu czas, gdzie on może się poczuć beztrosko. I żeby to były no i nauka też, ale żeby nie iść tak tylko w tą jedną stronę.
4: A jeśli chodzi o bunt nastolatka, bo na różnych etapach rozwoju dziecka mówimy, że nie wiem, tam jest bunt dwulatka, bunt pięciolatka i tak dalej. Istnieje takie zjawisko jak bunt nastolatka? Możemy o czymś takim mówić?
2: Tak, i w ogóle bunt u nastolatków to jest coś, co właściwie jest dobre, bo on pozwala mu właśnie oddzielić się od rodziców. I to brzmi pewnie też, nie wiem czy dla wszystkich, ale myślę, że dla rodziców to może być trudne. To samo to właśnie oddzielanie się i dla niego też. I ten bunt trochę mu to ułatwia.
3: Ja myślę, że dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, że nie możemy dzieci wyręczać. Moim zdaniem powinniśmy, to już o tym mówiłam, że pozwolić popełniać błędy, ale na nas, na rodzicach, nie chcę powiedzieć, że często widzę, ale jest taka nadopiekuńczość. Nie wiem skąd to się bierze, ale to chyba właśnie nie ułatwia tak naprawdę dziecku, bo jeżeli rodzice wszystko robią za to dziecko, 20 godzin na dobę sprawdzają Librusa i są na wiecznym takim podpięciu ze szkołą, no to, to gdzie już to miejsce na dorastanie, na dojrzewanie, na popełnianie błędów, na ten bunt? No, w którymś momencie to musi wybuchnąć. No, no nie można tak chyba przeżywać życia za kogoś. Ja nie wiem, skąd to się bierze, może ty jako psycholog szkolny wiesz, ale właśnie to ten Librus i to takie wieczne sprawdzanie, no bo tak naprawdę po co nam, rodzicom, po co jest ta wiedza, nie wiem, co przynieść na jakąś tam lekcję? No dziecko się tego dowie w szkole, ma zapamiętać, a jak nie zapamięta, no to trudno, no to nie ma tego, tak? No to chyba, nie wiem, opowiedz mi o tym, o co chodzi? Czemu rodzice tak wiszą i są 20 godzin właśnie na dobę podpięci pod szkołę? Skąd to się bierze? I co to, jak to wpływa na dzieci?
2: Bo nie wiem, czy teraz nie pamiętam, czy widziałam to gdzieś w internecie, czy ktoś mi to opowiadał. Nauczycielka, która mówiła o tym, że jak nie było Librusa, to dziecko po sprawdzianie, jak nie poszło, przychodziło do tej nauczycielki i mówiło, co mogę zrobić, żeby poprawić tą ocenę, żeby się nauczyć. Proszę nie mówić mamie, ja bym chciał to jakoś samogarnąć. Mhm. A teraz jest ocena, od razu idzie do Librusa i od razu jest wiadomość od rodzica, kiedy to dziecko, nastolatek, może poprawić tą ocenę, jak i tak dalej. To po prostu rodzic, on to załatwia.
3: Nie? Jak
2: u nas, ja też to widzę u rodziców i to na pewno wynika z bardzo dużej miłości, bardzo dużej troski, być może też z jakiegoś lęku, ale myślę, że trzeba sobie uświadomić, że to jest moment, gdzie ten nastolatek uczy się, że moje działania mają jakieś konsekwencje, a po drugie, ja mogę jakoś sobie z tymi konsekwencjami poradzić, że ja jestem sprawczy, że ja mogę zrobić to i wtedy to ma taki skutek, czyli na przykład nie nauczyłem się, ale pójdę do pani, omówię z nią to, jak dojrzały już prawie człowiek i dzięki temu będę mógł polepszyć swoją sytuację.
3: W liceum mojej córki 2 lata temu była taka sytuacja, że pojawił się konflikt między panią od fizyki, zdaje się, a uczniami. Tam chodziło o język, jakim się z nimi komunikuje. I bardzo mi się podobało to, że oczywiście w którymś momencie wybuchła afera na grupie WhatsAppowej rodziców, a w międzyczasie Zośka wróciła ze szkoły i powiedziała, że oni już to załatwili. Bo oni poszli do pani psycholog, później do pani wicedyrektor i jakby dzieciaki dały radę. Tak,
2: ja też mam takie doświadczenia, że na grupie rodziców dzieją się gorsze rzeczy niż w klasie. To znaczy większy jest jakby hejt na nauczycieli albo na jakieś tam sytuacje niż właśnie wśród tych nastolatków, że oni biorą.
3: Ale po co sobie tak się podkręcać? To już, myśmy już szkoły skończyli, już mamy to za sobą, nie?
2: Tęsknią.
3: Może.
5: Humory dopisują. A teraz zróbmy chwilkę przerwy, posłuchajmy może jakiejś muzyki i do rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: A jeśli chodzi o rówieśników, jaką rolę odgrywają oni w rozwoju dziecka, właśnie w kształtowaniu jego tożsamości, w budowaniu tej samodzielności, autonomii? Mhm. I co powinno nas niepokoić?
3: Rówieśnicy są bardzo, bardzo, bardzo ważni, bo dzięki nim uczymy się w ogóle nawiązywać relacje. Relacja z dorosłym jest trochę inna, bo dorosły ma więcej cierpliwości, być może też rozumie trochę więcej zachowania nastolatka, więc też może na pewne rzeczy przymykać oko albo bardziej stawiać granice, a w relacji z rówieśnikami my tego się uczymy jakby na placu boju. To się dzieje. Dodatkowo możemy wymieniać się ideami, inspirować się wzajemnie, robić rzeczy, które lubimy, szukać też takiej bliskości emocjonalnej, bo oni się rozumieją na tym etapie w sumie najbardziej, bo przeżywają podobne rzeczy. Mogą też dzięki temu buntować się przeciwko rodzicom, systemowi i tak dalej, bo mogą mówić, nam się to nie podoba i razem jesteśmy źli, no to łatwiej tak stanąć w grupie przeciwko czemuś niż sami. A to, co powinno niepokoić, to gdy nastolatek przestaje nam mówić, jakby gdzie spędza czas, z kim spędza czas. Musimy obserwować też komunikację niewerbalną, czyli to, gdy na przykład jest przybity przez jakiś dłuższy czas. Myślę, że taka intuicja rodzica tutaj gra bardzo dużą rolę, że rodzice jednak bardzo dobrze znają swoje dzieci i potrafią jakieś zmiany w nastrojach czy w nastawieniu odczytać. No oczywiście już z takich rzeczy, które są dość graniczne, ale teraz jednak się pojawiają i warto o tym powiedzieć, to jeśli dziecko nagle zaczyna nosić długie rękawy albo rajstopy pod krótkie spodenki, to warto zobaczyć, czy tam nie ma jakichś samookaleczeń, bo oni też w taki sposób ukrywają właśnie te samookaleczenia. No i sprawdzać też pod kątem jakichś używek, też obserwować właśnie zmiany w zachowaniu. Może sobie poczytać o tym, jak wygląda reakcja nastolatka na przykład na branie jakiejś substancji i obserwować pod tym kątem dziecko, czyli nie od razu podejrzewać, że na pewno tak jest, ale dla jego dobra, z takiego poczucia, no po prostu czujności może też sprawdzać pod tym kątem.
2: No i właśnie jak reagować w zdrowy sposób w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście dzieje się coś trudnego też dla nas, z czym musimy się skonfrontować. Mhm.
3: Myślę, że nie chcę dawać jednego scenariusza, bo to bardzo zależy od relacji.
2: Może inaczej, rodzica. Może czego nie robić.
3: Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie bez rozmowy o tym, co się wydarzyło i być może z czego to wynika, bo może z jakiejś dużej trudności albo że na przykład jakiś kolega, koleżanka namówili i tak dalej, od razu jest zamykanie się na kontakt, ocenianie tego dziecka w taki sposób, że no jakieś takie ostateczne rzeczy typu jesteś beznadziejny, jak mogłeś mi to zrobić i tak dalej. I pozostawienie go samemu sobie. Ja myślę, że to by było najgorsze, pozostawienie samemu sobie. Tutaj też ja nie mówię o jakichś takich bardzo skrajnych przypadkach, gdzie rzeczywiście potrzebny jest szpital albo jakaś farmakologia. To już są takie sytuacje, z którymi system wie, jak sobie radzić. Więc wtedy nie bać się skontaktować z profesjonalistą. Są szpitale, są prywatne praktyki i wtedy nie bać się po prostu tego kontaktu. Teraz wiele osób korzysta z usług psychologa, nawet żeby się dopytać, jakieś skonfrontować też jakieś sytuacje i ja bym namawiała do tego, żeby do takiej jasności, bo wtedy też my sami jakby możemy czuć się bezpiecznie. I to dziecko widzi, czy nastolatek widzi, było coś trudnego, może rodzice nie wiedzieli, jak sobie poradzić, ale oni poprosili o pomoc, więc ja też się uczę tego, że można prosić o pomoc.
4: No dla mnie myślę, że bardzo takim sygnałem, który by rzeczywiście zapalił tą czerwoną lampkę, byłoby to, gdybym widziała, że dziecko pod wpływem grupy robi coś, czego nie chce zrobić. Mhm. Nie? Że tu już byłoby naprawdę tak, że to jest moment na taką interwencję. A jeśli chodzi o rówieśników, naszych nastolatków, to też trochę mamy wpływ na to, z kim się nasze dzieci spotykają. Właśnie z racji tego proponowania im wcześniej a to harcerstwa, a to właśnie tym MDK-ów, a to jakichś grup zainteresowań, jak znajdą swoją pasję, to ci rówieśnicy, którzy razem z nimi, no nie wiem, tutaj w przypadku dziewczyn trenują, no to jest naprawdę fantastyczna młodzież. I sport daje taki hart ducha, i siłę charakteru, że do każdej jedna z tych osób, nie wiem, z drużyny, czy jak się spotykają na zawodach z rówieśnikami, są fantastyczni ludzie, więc mówię to w tym kontekście, że możemy pomagać im znaleźć taką grupę rzeczywiście fajną, ciekawą, inspirującą rówieśników, którzy ich doskonale rozumieją, bo mają wspólne zainteresowanie i może wtedy unikniemy takich dramatycznych historii. Znaczy, to może nam pomóc, tak? Mhm.
3: Też sobie myślę, żeby nie było tak, że nie chodzi mi o to, żeby nie reagować czasami ostro, bo czasami trzeba postawić granicę bardzo wyraźną. Bo myślę, że z mojej poprzedniej wypowiedzi mogło wybrzmieć, że nie, ale też tak trzeba. Tylko tutaj stawiam mocno granicę, a jednocześnie jestem nadal twoim rodzicem i nie tracę takiej emocjonalnej części, do której możesz przyjść, z którą porozmawiać.
2: A jak twoim, waszym zdaniem wspierać dziecko w budowaniu pewności siebie, własnej, poczucia własnej wartości, ale też takiej odporności psychicznej?
4: Pozwalać im popełniać błędy. To jest po prostu tak prosta recepta. Niech idzie w ten świat. Wczoraj rozmawiałam, mam nadzieję, że Zośka nie będzie zła, że tu ją zacytuję, ale rozmawiałyśmy o tym, że jest ta audycja, że będziemy rozmawiać. Śmiały się ze mnie strasznie, no ale dobra. I generalnie powiedziała mi coś bardzo fajnego. Bardzo źle wspomina, ale teraz to docenia, że musiała sama dzwonić do przychodni, musiała sama załatwiać różne rzeczy. Ale mówi, że to jej teraz bardzo pomaga, bo to nie są żadne trudne wyzwania i właśnie przez to doświadczenie, tak, na własnej skórze, że jestem za coś odpowiedzialna i co mi się udało zrobić na przykład, nie? No to są fantastyczne rzeczy, które wpływają na dziecko, na poczucie własnej wartości, czyli musimy im pozwolić działać.
3: Tak, bo poczucie własnej wartości wiąże się ze sprawczością, czyli... No ty próbujesz, ja tu jestem i zobaczymy, jakoś sobie poradzimy z tą sytuacją, gdy nie wyjdzie, ale ty próbujesz. Jakby.
4: No wiadomo, że to są takie wyzwania dostosowane do wieku, tak? To trzeba warto powiedzieć, ale na pewno muszą być.
2: No, jeśli chodzi o tą odporność psychiczną, czy możemy w jakiś sposób wspierać nasze dziecko w budowaniu jej? Bo na co dzień musi mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami, nie tylko w szkole, ale pewnie też poza nią.
3: Jednym z elementów byłoby to, żeby właśnie nie wyręczać na przykład z tym pisaniem na Librusie, ale co dalej robię, czyli na przykład temu nastolatkowi udało się rzeczywiście to zrobić, umówić się na poprawę sprawdzianu, albo napisać sprawdzianu jedną ocenę wyżej, albo... Prawie tak, jak mu na tym zależało i tak dalej. Jakieś takie sukcesy, które nam się... Dobra, no to przechodzimy do porządku dziennego, ale nie. My mówimy, popatrz, stresowałeś się przed pójściem do pani, ale jakie to miało skutek? Taki, że nie dość, że się umówiłeś, to jeszcze napisałeś ten sprawdzian. Zobacz, że mimo, że się stresowałeś, poradziłeś sobie z tą sytuacją i taki jest tego wynik. Jak się teraz z tym czujesz? Jak się teraz z tym masz? I na każdym kroku... No, może nie na każdym, ale jest takie realne sprawdzenie rzeczywistości, że zobacz, twoje działanie przyniosło taki i taki skutek, ale jeśli nie poradziłeś sobie z tym i nie wiem, jakoś było coś trudnego, dobra, jesteśmy tu razem, porozmawiamy o tym, próbujesz jeszcze raz i sprawdzamy. Czyli to jest właściwie budowanie takiego zdrowego też obrazu siebie, że mogę coś zrobić, udało mi się to zrobić. Mam w swoich rękach takie narzędzia, że poradzę sobie z rzeczywistością, a jednocześnie ja jestem tu blisko ciebie i z tymi emocjami sobie poradzimy.
2: Co rodzic może robić na co dzień, żeby inspirować dziecko i żeby budować z nim taką zdrową relację, no, z takim człowiekiem, który zmienia się i dorasta?
4: Wiecie, że wszyscy uczymy się przez obserwację, nie? Nie przez słuchanie tego, co nam się mówi. Więc jaki przykład dajemy, jak żyjemy, jak się zachowujemy, z jaką otwartością, tolerancją podchodzimy do innych, tak to dziecko się później zachowuje. No to chyba jest...
2: Niedaleko pada jabłko od jabłoni,
4: no
2: jak mówimy.
4: Coś w tym jest. Może nie jest to takie właśnie cukierkowe, może to nie jest tak od razu, bo to ten bunt musi być, to są te etapy, o których mówiliśmy, ale no to, jak my się zachowujemy, no nie ma się co dziwić. Jeżeli jesteśmy zestresowani, no to automatycznie ta energia, ten stres przenosi się na rodzinę, więc może nauczmy się nie wnosić tego do domu, albo po prostu, no nie wiem, też może no, my dużo, są kłótnie, dyskusje, jakby jest wymiana zdań i to jest chyba też okej, bo nie ma co też jakieś też udawać, że coś jest wszystko super, ale może tym dzieciom tak nie dorzucać stresu, który i tak już mają, tych dorosłego świata, może niech, no nie wiem, no nie przynośmy na pewno tych złych rzeczy albo takich, albo przynajmniej mówmy też o tych dobrych, tak? To, co nas spotyka dobrego, to, co nam się udało osiągnąć, to, co, albo pokazać, tak, że ileś tam rzeczy trzeba było zrobić, żeby właśnie widziały to, tak, jak to, co dorosły robi i później jakie są konsekwencje tego, więc tak mam wrażenie, że to jak my się zachowujemy, to nie to, co mówimy tym dzieciom, o, jest ważne.
3: Tak, i też to, czy my, po prostu szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko, jak się mówi, ale to też nie o to chodzi, że muszę być szczęśliwy,
4: no,
3: na siłę, pełen
4: da,
3: pozytywnej
4: takim
3: energii ciągle.
4: Szczęśliwym cały czas, no to też nie jest naturalne.
3: Tak, chodzi o to, żeby też nie zapominać o sobie, że jestem jakąś oddzielną, być może też jednostką.
2: Mówisz o tym, że nie jestem tylko rodzicem, tylko jestem też osobą.
4: I to jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć.
3: Że po prostu widzę, że moja mama jest czymś zainspirowana, jest szczęśliwa, albo przynajmniej jakoś radzi sobie w danej sytuacji, no, prosi o pomoc, bo nie, też wyobrażam sobie, że są sytuacje,
4: ale
3: wygospodarujmy
4: ten czas na własne pasje, tak, na co kto lubi robić, tak? Tu już nie dajemy recept, ale żeby... Jezu, no, to nie chcę nazwać, że takie małe egoizmy, ale dbajmy o siebie, zrealizujmy się. To też da przykład dzieciom, że mogą też się tak zachowywać, że też mogą o siebie zadbać i robić coś, co im sprawia przyjemność.
3: Ja teraz miałam takie doświadczenie rozmowy z taką nastolatką, która buntowała się przeciwko swojemu tacie. On robił coś, co no, jej się nie podobało i w ogóle psuło relacje rodzinne. I doszłyśmy do tego, że to nie jest tak, że ona jest przeciwko tacie, tylko ona widzi, że ten tata niszczy się w jakiś sposób tym, co robi, i ona tak bardzo się o niego martwi. I to o to chodziło. I widziałam też takie zdanie, choć ono jest mocne, nie wiem, czy tego nie, ale że mówi się, że możesz oddać życie za swoje dziecko, a czy będziesz właśnie żył dla swojego dziecka, czyli nie wiem, to sprawa chodzenia do lekarza, badania się, jakoś dbania o siebie, spędzania czasu też takiego samemu ze sobą albo w jakiejś swojej pasji. Więc myślę, że to jest ważne też. Takie bezpieczeństwo.
2: No to jakoś podsumujmy to może wspólnie. Tą relację z nastolatkiem, z burzą hormonów w takich sytuacjach też czasami podbramkowych i trudnych, ale też myślę pięknych, bo ten człowiek się zmienia właśnie na naszych oczach. I zmienia się na naszych oczach i z tego małego dziecka, które trzymaliśmy w dłoniach jeszcze kilkanaście lat temu, jest już taką prawie że dorosłą osobą, która chce mieć swoje zdanie, mieć swoje pasje, mieć swoich znajomych, mieć swoje tajemnice. Mm-hmm. No i jak sobie z tym poradzić? Rozmawiałyśmy o tym, ale może takich kilka

0: co myśli, co odczuwa, w ogóle co myśli, to też być rodzicem, który się pyta, a ty co o tym myślisz? Myślę, że to by mogło być bardzo piękne dla tych dzieci. I też myślę o tej sytuacji, która miała miejsce, co wszyscy mówili o tym pokoleniu, a co oni zrobili przez ostatnie dni, zbierając wspaniale, 250 nie? milionów
1: 280
0: na,
1: już.
0: No, na te chore dzieci na raka, a wszyscy mówili, jakie słabe pokolenie, płatki śniegu, tacy wrażliwi i po prostu nic nie potrafią.
1: Ale może właśnie z tej swojej wrażliwości zobacz, jak wspaniale zadziałali, nie?
0: Tak, i wydaje mi się, że ja obserwuję, że też zmienia się obraz męskości w tym pokoleniu i relacji pomiędzy dziewczynami i chłopakami, ale to myślę, że jest temat tak szeroki, że to na inne spotkanie.
2: No dobrze, w takim razie bardzo wam dziękuję. W studiu ze mną była Ola Pulcer, psycholog w 10. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji oraz Maria Waszkis, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi i 4-letniej Gosi. Mama razy 3.
0: Bardzo
2: dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ania Wyszkoń.
1: Minęła godzina 17.
2: Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się do Teatru Polskiego, bo tak się składa, że całkiem niedawno na naszej antenie gościła Izabela Duchnowska, zastępczyni dyrektora do spraw operacyjnych, która opowiedziała o dobiegającym końca sezonie artystycznym, który był wyjątkowo intensywny. A jednym z najnowszych wydarzeń jest premiera spektaklu Gospodarstwo Domowe Opowieść, która jest pierwszą od lat propozycją przygotowaną z myślą o dzieciach i rodzinach.
1: To jest dla nas szczególnie ważny tytuł, bo kiedy przejmowaliśmy ten Teatr Polski we wrześniu, jednym z pierwszych spostrzeżeń był brak przedstawienia skierowanego dla dzieci i rodzin w repertuarze teatru. I teatr publiczny powinien być miejscem spotkań dla wszystkich pokoleń, dlatego zależało nam, żeby już w tym pierwszym sezonie przygotować taką propozycję właśnie dla młodszych widzów. I to Gospodarstwo Domowe, które teraz jest grane i będzie też grane, uspokajam wszystkich, którzy nie mogą kupić biletów, będzie też grane we wrześniu, w październiku, w przyszłym sezonie oczywiście też, jest właśnie taką odpowiedzią na taką potrzebę spektaklu dla młodszych widzów.
0: Dużo emocji budzi też zapowiadana na dziś, na 5 czerwca, premiera Folwarku Zwierzęcego w reżyserii Marty Strecker. Zainteresowanie spektaklem okazało się większe niż zakładał teatr.
1: Muszę przyznać, że to spektakl, który stał się fenomenem, no od razu, jak tylko uruchomiliśmy sprzedaż, bo jeszcze przed premierą, uwaga, sprzedaliśmy już 1260 biletów, dodaliśmy jeszcze w czerwcu dwa dodatkowe spektakle, one też się sprzedały błyskawicznie. Muszę powiedzieć, że takie zainteresowanie publiczności zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. Cieszy nas to bardzo, bo przecież jesteśmy w trakcie wielkich remontów i będziemy mieć po zakończeniu tych remontów, no umówmy się, za jakiś czas, ponad 1200 miejsc do sprzedaży, ale ten sezon pokazuje, jak się do tego mocno przygotowujemy.
0: Na tym jednak nie koniec, bo już 12 czerwca odbędzie się premiera muzycznego spektaklu Wodecki Dobry Wieczór Państwu. Przedstawienie będzie grane w nowej przestrzeni, czyli w dawnym kasynie przy hotelu OWO w centrum Wrocławia.
1: To będzie wieczór pełen muzyki wykonywanej na żywo, to jest ważne. Będą śpiewać czterej nasi aktorzy, Klementyna Umer, Marika Klarman, Gisman, Kuba Giel i Błażej Michalski, także wszystkich fanów i Wodeckiego, i tej czwórki wspaniałych aktorów. Zapraszam serdecznie. I całość została pomyślana nie jako klasyczny koncert, tylko właśnie jako takie teatralno-muzyczne spotkanie z twórczością Wodeckiego. Wydaje mi się, że to jest świetne propozycja na końcówkę czerwca, ale też na początek lipca, bo będziemy to grać, uwaga, aż do 5 lipca.
0: Po wakacjach część repertuaru Teatru Polskiego wyruszy także poza Wrocław. Mimo remontów przy ulicach Zapolskiej i Świdnickiej działalność Teatru Polskiego nie zwalnia, a przedstawienia możemy oglądać na scenie na Świebockim, a także, jak słyszeliśmy, w nowych lokalizacjach. Repertuar na kolejny sezon artystyczny ma zostać niebawem zaprezentowany. Więcej szczegółów i całą rozmowę z Izabelą Duchnowską znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. Wow.

0: Witamy ponownie, Natalia Wójcik,
1: Judyta Exner.
0: Przy mikrofonie Radia Rodzina. Judyta, ja mam do ciebie takie pytanie, które może przynieść przełom ludzkości, tak dosłownie. Jak myślisz, a może właściwie twoim zdaniem, jakiego wynalazku najbardziej nam brakuje?
1: Czy ja wiem? Kiedyś usłyszałam, że przydałby się pilot do życia. Przewijasz poniedziałek do piątku i od razu jest weekend, ale to chyba dla tych, którzy rzeczywiście nie lubią swojej pracy, nie tak jak my.
0: No, ale przyznam, że to bardzo ciekawe, aczkolwiek może też być niebezpieczne, chociaż taka perspektywa usunięcia tygodnia i sam weekend jest kuszący. No cóż, myślę, że ludzie przewijaliby też nudne rodzinne spotkania.
1: Na przykład, albo na przykład kiedy stoją w korku.
0: O tak, to zdecydowanie bym przewinęła.
1: A jaki wynalazek ty byś sobie życzyła na przykład?
0: Wiesz co, jak tak patrzę się na swoje nawyki i czasem, że gdzieś tam mi się bałagan wytwarza w domu, no to myślę, że urządzenie do odnajdywania rzeczy byłoby idealne, no bo czasem klucze, portfel, czasem nawet pieniądze mi gdzieś znikają i potem za jakieś 2-3 miesiące odnajdują się w przedziwnym miejscu.
1: Ale wiesz, coś podobnego już istnieje, co nie jest do końca urządzenie do znajdywania rzeczy. Mamy wyszukiwacz metali na przykład, ale są też takie...
0: Banknotów nie znajdzie.
1: No właśnie, ale są, no kurczę, no. Są też takie lokalizatory, na przykład kluczy. Kiedyś nawet myślałam, żeby sobie coś takiego zainstalować. Chociaż nie. A może myślisz, że przydałby się tłumacz myśli na przykład?
0: Myślę, że to by było ciekawe. Przydałby się też ekspres do snu. Wsiadamy na 20 sekund, wysiadamy wyspani jak po 8 godzinach.
1: No, to mógłby być bestseller. Taka szufladka, do której wchodzisz w stylu japońskim i wstajesz wypoczęty i jakbyś wypiła dopiero co kawę.
0: A słuchaj, zdarza ci się czasem szukać skarpetek?
1: No, jasne. Mam wrażenie, mam taką teorię, nawet jest taka piosenka o fotelu, który zjada skarpetki i że to tam są wszystkie te zaginione skarpetki.
0: No to muszę tam zajrzeć, bo słuchaj, ja mam teraz rozwaloną taką stertę skarpetek w jednym pokoju w domu i tak sobie od kilku dni próbuję znaleźć pary, ale po prostu nie mogę, tych skarpetek gdzieś mi ciągle brakuje i ubywa.
1: No właśnie, może byłoby takie urządzenie, które potrafi jakoś te skarpetki ze sobą zespolić, żeby się nie gubiły.
0: Ja myślę, że jeszcze taki wynalazek, którego może nam brakować, to na przykład urządzenie do składania prześcieradła z gumką.
1: W ogóle do składania prania.
0: Tak, jeżeli wynaleźliście takie urządzenie, to myślę, że prosimy o pilny kontakt.
1: 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Może zastanawialiście się tak jak my, jaki wynalazek by się przydał i dlaczego ktoś jeszcze na to nie wpadł.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Przypominamy, że może inaczej. W studiu Radia Rodzina ponownie Natalia Wójcik i
1: Judyta Exner.
0: Przypominamy, że dziś, właśnie 6 czerwca, Wrocław ponownie staje się biegową stolicą Polski, a to za sprawą 12. Tarczyńskiej Nocny Wrocław Półmaratonu, czyli jednej z największych imprez sportowych w mieście. Na starcie przy Tarczyńskiej Arenie ma stanąć rekordowa liczba uczestników, blisko 22 tysiące biegaczy.
1: No właśnie, w związku z tym wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Ograniczenia obejmą m.in. ulicę Legnicką, Kazimierza Wielkiego, Trauguta, Piastowską, Sienkiewicza, Plac Bema, Nowy Świat i ulicę Świętego Mikołaja. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników, a całkowite przywrócenie ruchu planowane jest około godziny 3 nad ranem.
0: Organizatorzy zachęcają też, by tego dnia zrezygnować z samochodu i postawić na transport publiczny, bo specjalnie na potrzeby tego półmaratonu uruchomione zostały dodatkowe linie tramwajowe T1, T2 i T20, a także autobusowe S1 i S2, no i też będzie zwiększona częstotliwość kursowania wybranych linii po zakończeniu zawodów.
1: I na koniec dobra wiadomość dla samych biegaczy. Uczestnicy półmaratonu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio. Wystarczy okazać numer startowy. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich stacjach kolejowych we Wrocławiu oraz w Iwinach. Dodatkowo między stacjami Wrocław Główny i Wrocław Stadion pojadą specjalne pociągi także po zakończeniu biegu.
0: Jeżeli więc planujecie sobotni wieczór w centrum Wrocławia, no to myślę, że warto sprawdzić wcześniej trasę przejazdu, zaplanować podróż, no i oczywiście sprawdzić też trasę biegu, bo może być tak, że przez jakiś czas ulice będą zamknięte, no a dzięki sprawdzeniu i przygotowaniu się wcześniej do takiego wyjścia unikniemy niepotrzebnych korków, no i sprawnie też dotrzemy do celu.
1: Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Jeśli nie słuchają nas teraz biegacze, a po prostu kibice, to przypominamy, że właśnie odbywa się dzisiaj wrocławski nocny półmaraton.

chcemy zjednoczyć się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który nas gromadzi na tej najświętszej ofierze. On będzie nas karmił swoim słowem, swoim ciałem. On, Ojcu, chce złożyć największą ofiarę, najświętszą ofiarę uwielbienia. On, który okazał posłuszeństwo Ojcu, On, który wypełnił do końca wolę Ojca, chce nas włączyć w siebie, chce nas przemienić w siebie, chce nam dać siłę do tego, byśmy i my mogli pełnić na co dzień wolę Bożą. Owoce tej Eucharystii składamy w następujących intencjach. Pierwsza intencja za świętej pamięci Ireny Olejniczak, to 30. msza święta gregoriańska. Modlimy się, prosząc o dar życia wiecznego w Królestwie Bożym dla niej. Druga intencja jest Panu Bogu wiadoma. Dołączmy wszystkie sprawy, które mamy w naszych sercach, a na początku tej mszy uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie,
1: bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
0: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
1: i daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

I spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasysa ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga, nie całopalenia. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie ukazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on równie wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało zapisane nie ze względu na niego samego, ale ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Pana, Jezusa Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

każdą pierwszą niedzielę miesiąca od jakiegoś czasu staramy się pochylać tutaj w katedrze nad tajemnicą Eucharystii. I dzisiaj ta liturgia słowa zawiera taki motyw poznawania Pana. Pierwsze czytanie zaczyna się od tych słów: poznajmy, dążmy do poznania Pana, woła prorok. I zawiera takie, zapisuje takie słowa Boga, słowa proroctwa. Mówi w imię Boga: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, tak mówi Bóg do swojego ludu. Pragnę miłości, bo wasza miłość prędko znika. Pragnę miłości, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Pan Bóg chce, żebyśmy Go poznawali, żebyśmy się do Niego zbliżali. I to oznacza też jakąś pracę intelektualną, rozwój duchowy. To oznacza jakąś pracę, która polega na tym, że nie pozostajemy na etapie katechizacji dzieci do pierwszej komunii, nie pozostajemy na etapie przygotowania do sakramentu bierzmowania, ale też jako ludzie dorośli szukamy sposobów takiej chrześcijańskiej formacji po to, żeby pogłębić jeszcze nasze poznanie Boga, czy po to, żeby więcej wiedzieć. To jest jakiś cel, to jest jakiś skutek, ale celem powinna być właśnie pragnienie większej miłości. Bóg pokazuje nam, że jest jakaś tożsamość, jest, można postawić jakiś znak równości między tym wysiłkiem w poznawaniu Boga i tym, że chcemy Bogu okazać miłość. Czy nie jest tak między osobami, które się kochają, że ta osoba w związku, która czuje, że druga osoba się nią interesuje, chce wiedzieć, co u niej słychać, chce wiedzieć, kim ona jest, chce wiedzieć, co przeżywa, czy to nie jest dla tej osoby oznaka miłości. Więc niech poznawanie Boga także w czasie takiej refleksji będzie nam służyło do tego, żebyśmy mogli Bogu okazać jeszcze większą miłość. I w tę niedzielę zatrzymujemy się nad kolejnymi etapami historii i przyglądamy się, jak zmieniało się nauczanie, jak wyglądało nauczanie Kościoła odnośnie Eucharystii, jak w kolejnych etapach zmieniających się dziejów, zmieniających się czasów Kościół trwał przy wyznawaniu tej prawdy, że w Eucharystii jest obecny prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie Jezus Chrystus, Boży Syn. Mówiliśmy o tym, jak Pan Jezus zaczął od podkreślenia tego w swojej katechezie eucharystycznej, że On nam da swoje ciało jako pokarm. On jest prawdziwym chlebem żywym. Kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne. Potem przyglądaliśmy się, jak to wyglądało u ojców Kościoła w pierwszych wiekach. Później widzieliśmy różnego rodzaju próby odchodzenia od tej nauki, ze szczególnym przykładem Berengariusza z XI wieku. A miesiąc temu mówiliśmy o tym, jak w sposób bardzo precyzyjny wyrażał tę prawdę święty Tomasz, który uczył, korzystając z filozofii Arystotelesa, o transsubstancjacji, że cała substancja ciała, cała substancja chleba, który przynosimy na ołtarz, i cała substancja wina przestają istnieć w momencie konsekracji, a zaczyna istnieć na ołtarzu ciało i krew, dusza i bóstwo Jezusa Chrystusa. Jedyne, co pozostaje, to przypadłości chleba i wina, zewnętrzne pozory, ale nie ma tam już chleba, tak jak śpiewamy w pieśni, bo tu już nie ma chleba,
to Bóg, to Jezus mój. I w kolejnym etapie historii bardzo duże wyzwanie przyniosły czasy reformacji, gdzie Marcin Luther i ci, którzy byli zwolennikami Lutra, czy nawiązywali do podobnych myśli, takich separacji od Kościoła, znowu wrócili do tego tematu i nie chcieli uznać tego, co wyraził święty Tomasz poprzez swoją naukę o transubstancjacji. Dla Lutra chleb pozostawał chlebem, wino pozostawało winem, ale w tym chlebie i w tym winie była jakoś obok, jakoś współistniejąca, obecne ciało i krew Chrystusa. Także, że chleb pozostawał, ale to, ta obecność Jezusa, która była w jego przekonaniu żywa i prawdziwa, była tu i teraz, tylko w tym jednym momencie. I w różnych gałęziach reformacji różnie wyglądało to uznanie obecności Jezusa. Czasami było tylko duchowe, czasami było tylko czasowe, ale odrzucano to, że chleb i wino przestają istnieć i trwale przyniesione na ołtarz chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. I wtedy Kościół zareagował bardzo mocno na Soborze Trydenckim, gdzie ta prawda została po raz kolejny przypomniana. Po raz kolejny przypomniano nam, że tak jak mówił Jezus w tym 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy jest sprawowana Eucharystia i kiedy kapłan wypowiada słowa to w imię Boga, to jest ciało moje, trzymając w rękach chleb, i kiedy wypowiada słowa to jest kielich krwi mojej, trzymając w ręku kielich wina, to wszechmocą Bożą, mocą Ducha Świętego, który jest też przywoływany w tym momencie, na ołtarzu staje obecny pomiędzy nami prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus, Jego ciało i krew, dusza i bóstwo. Przychodzi, żeby być blisko. Przychodzi, bo wie, że potrzebujemy Go. Przychodzi, bo wie, że człowiek jest pogubiony w tym świecie. Przychodzi do nas, jak przychodził wtedy do celników i grzeszników. Ci celnicy i grzesznicy potrzebowali Jezusa, potrzebowali być z Nim, potrzebowali Go spotkać, potrzebowali przebywać z Nim, potrzebowali nauczyć się Jego obecności, potrzebowali doświadczyć spotkania z Nim i dzięki temu spotkaniu mogli być może prędzej czy później dojść do decyzji o nawróceniu. I my dzisiaj też jesteśmy tutaj w różnej kondycji, z różnym doświadczeniem, z różnymi historiami, ale to, czego możemy być pewni, że zostaliśmy zaproszeni przez Jezusa i On zasiada pomiędzy nami. Zasiada pomiędzy nami, bo wie, że Go potrzebujemy, bo wie, że może jest nam trudno podjąć decyzję zerwania z grzechem, bo wie, że sami z siebie nic dobrego nie możemy uczynić. I On przychodzi, żeby być z nami. Przychodzi, żeby nas oczyszczać. Przychodzi, żeby pomóc nam dojść do prawdy. Przychodzi, żeby okazać nam miłosierne oblicze Ojca. I drodzy, możemy Mu zaufać, możemy pójść za Nim dzisiaj. Mateusz idzie za Jezusem, zostaje apostołem. W drugim czytaniu święty Paweł przypomniał o Abrahamie, który uwierzył nadziei wbrew nadziei. I my też możemy mieć większe albo mniejsze nadzieje, większe albo mniejsze poczucie jakiegoś trudu w życiu i bez sensu, a może wręcz przeciwnie, wiele radości, której nie wiemy komu zaadresować, więc przychodzimy do Boga i możemy Jemu tutaj obecnemu pomiędzy nami, Jezusowi Chrystusowi, powiedzieć wszystko, zostawić wszystko, oddać się Mu całkowicie, a On włącza nas w siebie i nas wszystkich przedstawia Ojcu, bo po to przyszedł, żeby uwielbić Ojca.
żeby nas ze sobą przedstawić Ojcu, żeby nas zbawić. A więc poznajmy dzisiaj, odkryjmy tę rzeczywistą obecność po raz kolejny Jezusa, który przychodzi, żeby czynić wielkie rzeczy. Przychodzi, żeby nam siebie objawić. Przychodzi, bo wie, że to jest życie wieczne, abyśmy poznali Boga jedynego, abyśmy poznali Ojca i Syna i Ducha Świętego i zjednoczeni z Nim stali się jak On.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W duchu dziękczynienia za dar stworzenia i odkupienia przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby. Boże Ojcze, dziękujemy za Twoją dobroć i opatrzność i prosimy, prowadź wspólnotę swojego ludu drogą jedności i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za dar naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Prosimy, uczyń jego nauczanie i całe duchowe dziedzictwo, które pozostawił busolą dla przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za naszą Ojczyznę i za całą międzynarodową społeczność. Prosimy, pozwól, aby zakrólowały w nich wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszystkie polskie rodziny i prosimy, umacniaj je w zgodzie, miłości oraz szacunku dla życia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za braci i siostry, którzy nas poprzedzili w doczesnej pielgrzymce. Prosimy, okaż im swoje miłosierdzie, dopuść ich do udziału w Twojej chwale. Prosimy szczególnie za świętej pamięci Irenę Olejniczak. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszelkie dobra, których nam udzielasz i prosimy, bądź naszym przewodnikiem i wspomożycielem w pielgrzymce wiodącej do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz. Spójrz na nas stojących przed Tobą i udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa.

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki

Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem, jego biskupami, współpracownikami oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Irenie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Modlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Proszę jeszcze wysłać ogłoszeń. Jutro, pierwsza niedziela miesiąca, homilię podczas mszy świętych głosi ksiądz dr Piotr Żuber, przygotowując nas do 30. rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu w ostatnim tygodniu maja 1997 roku. Na zakończenie mszy świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek wspomnienie świętej Jadwigi Królowej, w czwartek świętego Barnaby Apostoła, w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy świętej wieczornej, w oktawie Bożego Ciała po mszy świętej wieczornej, procesja z Najświętszym Sakramentem wewnątrz katedry. W czwartek 11 czerwca wieczorna msza święta o godzinie 18 za wstawiennictwem sióstr męczenniczek błogosławionej siostry Marii Paschalis Jan i dziewięciu towarzyszek ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. W sobotę 13 czerwca po mszy świętej o 18 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie połączone z modlitwą różańcową i procesją z figurą Matki Bożej wokół katedry. We wtorek 16 czerwca przypada 13. rocznica ingresu księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, do naszej katedry. Na mszy świętej o godzinie 18 będziemy modlić się w intencji naszego pasterza. Podczas mszy świętej zostaną również pobłogosławieni nowi lektorzy i ceremoniarze do pełnienia swoich funkcji w liturgicznym zgromadzeniu. Zapraszamy do udziału w 46. pielgrzymce pieszej na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21 katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy, u księdza Marka Stępkowskiego. Informujemy, że trwa montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. Ostatnim etapem, to będzie w przyszłym roku, to będzie właśnie strojenie organów i oddanie instrumentu do użytku w katedrze. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy kochających serc, wpłacając ofiary na ten cel, na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Możemy wpłacić również ofiarę w ofiaromacie przy wejściu bocznym katedry od strony północnej. Można też nabyć specjalne wydanie płyty CD z utworami organowymi, które zostało przygotowane tutaj na Ostrowie Tumskim w kolegiacie Świętego Krzyża jako cegiełkę na remont organów w cenie 50 zł. Płytę możemy nabyć w zakrystii katedralnej. Dziękujemy też wszystkim, którzy w tym dziele duchowo i materialnie uczestniczą. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Pochylmy się teraz jeszcze przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

0: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa nieskończonego majestatu, Serce Jezusa świątynio Boga, Serce Jezusa przybytku najwyższego, Serce Jezusa domie Boże i bramo niebios, Serce Jezusa gorejące ognisko miłości, Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą, Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Serce Jezusa źródło życia i świętości, Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze, Serce Jezusa ze lżywością napełnione, Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, Serce Jezusa włócznią przebite, Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy, Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze, Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników, Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie, Serce Jezusa nadzieją w Tobie umierających, Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu cichy i pokornego serca,
1: uczyń serca nasze według serca Twego.
0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i

Panie Jezu, Ty wezwałeś Mateusza, aby poszedł za Tobą i my w tym znaku procesji chcemy iść za Tobą przez chwilę po naszej katedrze, ale po to, by nabrać siły, by iść za Tobą przez całe nasze życie.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: O słuchaniu. Pewien zaproszony na ślub przyjaciela chłopak był zdumiony ilością osób, które składały życzenia nowożeńcom i witały się z ich rodzinami. Zauważył, że wszyscy wypowiadali mechanicznie wiele kurtuazyjnych słów, zupełnie siebie nie słuchając. On też stanął w kolejce, a gdy dotarł do pierwszego krewnego, powiedział spokojnie z uśmiechem: „Dzisiaj umarła moja żona”. Odpowiedź brzmiała: „Tysięczne dzięki, bardzo miło z twojej strony”. To samo zdanie powtórzył innemu krewnemu, a ten mu odpowiedział: „Jak miło, stokrotne dzięki”. Wreszcie dotarł do pana młodego. Także do niego wypowiedział to samo zdanie. Tym razem odpowiedź brzmiała: „Dzięki, teraz kolej na ciebie, mój stary”. Wśród ludzi urzeczywistnia się dzisiaj dawna biblijna sentencja: mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Powinniśmy pójść za radą, jaką daje natura. Mogą się zamykać nasze usta, ale uszy w żadnym wypadku. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Przypominamy, że może inaczej. W studiu Radia Rodzina ponownie Natalia Wójcik i Judyta Exner. Przypominamy, że dziś, właśnie 6 czerwca, Wrocław ponownie staje się biegową stolicą Polski, a to za sprawą 12. Tarczyńskiej Nocny Wrocław Półmaratonu, czyli jednej z największych imprez sportowych w mieście. Na starcie przy Tarczyńskiej Arenie ma stanąć rekordowa liczba uczestników, blisko 22 tysiące biegaczy.
1: No właśnie, w związku z tym wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 20.30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Ograniczenia obejmą m.in. ulicę Legnicką, Kazimierza Wielkiego, Trauguta, Piastowską, Sienkiewicza, Plac Bema, Nowy Świat i ulicę Świętego Mikołaja. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników, a całkowite przywrócenie ruchu planowane jest około godziny 3 nad ranem.
0: Organizatorzy zachęcają też, by tego dnia zrezygnować z samochodu i postawić na transport publiczny, bo specjalnie na potrzeby tego półmaratonu uruchomione zostały dodatkowe linie tramwajowe T1, T2 i T20, a także autobusowe S1 i S2, no i też będzie zwiększona częstotliwość kursowania wybranych linii po zakończeniu zawodów.
1: I na koniec dobra wiadomość dla samych biegaczy. Uczestnicy półmaratonu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio. Wystarczy okazać numer startowy. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich stacjach kolejowych we Wrocławiu oraz w Iwinach. Dodatkowo między stacjami Wrocław Główny i Wrocław Stadion pojadą specjalne pociągi także po zakończeniu biegu.
0: Jeżeli więc planujecie sobotni wieczór w centrum Wrocławia, no to myślę, że warto sprawdzić wcześniej trasę przejazdu, zaplanować podróż, no i oczywiście sprawdzić też trasę biegu, bo może być tak, że przez jakiś czas ulice będą zamknięte, no a dzięki sprawdzeniu i przygotowaniu się wcześniej do takiego wyjścia unikniemy niepotrzebnych korków, no i sprawnie też dotrzemy do celu.
1: Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Jeśli nie słuchają nas teraz biegacze, a po prostu kibice, to przypominamy, że właśnie odbywa się dzisiaj wrocławski nocny półmaraton.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Reklama.

dobry. Dziś jest 6 czerwca. Do końca roku pozostaje 208 dni. W 1948 roku zainaugurowano rozgrywki o drużynowe Mistrzostwo Polski w jeździe na żużlu. W 1973 roku w Bielsko-Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, samochód osobowy klasy aut najmniejszych konstrukcji włoskiego producenta Fiat. Produkowany był w latach 1972-2000. W 1980 roku rozpoczął się pierwszy Festiwal Jarociński. W 2010 roku Anita Włodarczyk ustanowiła w Bydgoszczy rekord świata w rzucie młotem. Dziś swoje święto obchodzą wojska chemiczne. Do głównych zadań wojsk chemicznych należą działania w zakresie broni masowego rażenia, środków chemicznych, zasłon dymnych czy zabiegów sanitarnych. W dniu obchodów Święta Wojskowych Chemików nagradzani są zasłużeni żołnierze.

0: Przypominamy, że może inaczej. W studiu Radia Rodzina ponownie Natalia Wójcik i
1: Judyta Exner.
0: Przypominamy, że dziś, właśnie 6 czerwca, Wrocław ponownie staje się biegową stolicą Polski, a to za sprawą 12. Tarczyńskiej Nocny Wrocław Półmaratonu, czyli jednej z największych imprez sportowych w mieście. Na starcie przy Tarczyńskiej Arenie ma stanąć rekordowa liczba uczestników, blisko 22 tysiące biegaczy.
1: No właśnie, w związku z tym wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 20.30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Ograniczenia obejmą m.in. ulicę Legnicką, Kazimierza Wielkiego, Trauguta, Piastowską, Sienkiewicza, Plac Bema, Nowy Świat i ulicę Świętego Mikołaja. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników, a całkowite przywrócenie ruchu planowane jest około godziny 3 nad ranem.
0: Organizatorzy zachęcają też, by tego dnia zrezygnować z samochodu i postawić na transport publiczny, bo specjalnie na potrzeby tego półmaratonu uruchomione zostały dodatkowe linie tramwajowe T1, T2 i T20, a także autobusowe S1 i S2, no i też będzie zwiększona częstotliwość kursowania wybranych linii po zakończeniu zawodów.
1: I na koniec dobra wiadomość dla samych biegaczy. Uczestnicy półmaratonu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio. Wystarczy okazać numer startowy. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich stacjach kolejowych we Wrocławiu oraz w Iwinach. Dodatkowo między stacjami Wrocław Główny i Wrocław Stadion pojadą specjalne pociągi także po zakończeniu biegu.
0: Jeżeli więc planujecie sobotni wieczór w centrum Wrocławia, no to myślę, że warto sprawdzić wcześniej trasę przejazdu, zaplanować podróż, no i oczywiście sprawdzić też trasę biegu, bo może być tak, że przez jakiś czas ulice będą zamknięte, no a dzięki sprawdzeniu i przygotowaniu się wcześniej do takiego wyjścia unikniemy niepotrzebnych korków, no i sprawnie też dotrzemy do celu.
1: Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Jeśli nie słuchają nas teraz biegacze, a po prostu kibice, to przypominamy, że właśnie odbywa się dzisiaj wrocławski nocny półmaraton.

0: Witamy ponownie, Natalia Wójcik.
1: Judyta Exner.
0: Przy mikrofonie Radia Rodzina. Judyta, ja mam do ciebie takie pytanie, które może przynieść przełom ludzkości, tak dosłownie. Jak myślisz, a może właściwie twoim zdaniem, jakiego wynalazku najbardziej nam brakuje?
1: Czy ja wiem? Kiedyś usłyszałam, że przydałby się pilot do życia. Przewijasz poniedziałek do piątku i od razu jest weekend, ale to chyba dla tych, którzy rzeczywiście nie lubią swojej pracy, nie tak jak my.
0: No, ale przyznam, że to bardzo ciekawe, aczkolwiek może też być niebezpieczne, chociaż taka perspektywa usunięcia tygodnia i sam weekend jest kuszący. No cóż, myślę, że ludzie przewijaliby też nudne rodzinne spotkania.
1: Na przykład, albo na przykład kiedy stoją w korku.
0: O tak, to zdecydowanie bym przewinęła.
1: A jaki wynalazek ty byś sobie życzyła na przykład?
0: Wiesz co, jak tak patrzę się na swoje nawyki i czasem, że gdzieś tam mi się bałagan wytwarza w domu, no to myślę, że urządzenie do odnajdywania rzeczy byłoby idealne, no bo czasem klucze, portfel, czasem nawet pieniądze mi gdzieś znikają i potem za jakieś 2-3 miesiące odnajdują się w przedziwnym miejscu.
1: Ale wiesz, coś podobnego już istnieje, to nie jest do końca urządzenie do znajdywania rzeczy. Mamy wyszukiwacz metali. Na przykład, ale są też takie...
0: Banknotów nie znajdzie.
1: No właśnie, ale są, no kurczę, no. Są też takie lokalizatory, na przykład kluczy. Kiedyś nawet myślałam, żeby sobie coś takiego zainstalować. Chociaż nie. A może myślisz, że przydałby się tłumacz myśli na przykład?
0: Myślę, że to by było ciekawe. Przydałby się też ekspres do snu. Wsiadamy na 20 sekund, wysiadamy wyspani jak po 8 godzinach.
1: No, to mógłby być bestseller. Taka szufladka, do której wchodzisz w stylu japońskim i wstajesz wypoczęty i jakbyś wypiła dopiero co kawę.
0: A słuchaj, zdarza ci się czasem szukać skarpetek?
1: No, jasne. Mam wrażenie, mam taką teorię, nawet jest taka piosenka o fotelu, który zjada skarpetki i że to tam są wszystkie te zaginione skarpetki.
0: No to muszę tam zajrzeć, bo słuchaj, ja mam teraz rozwaloną taką stertę skarpetek w jednym pokoju w domu i tak sobie od kilku dni próbuję znaleźć pary, ale po prostu nie mogę, tych skarpetek gdzieś mi ciągle brakuje i ubywa.
1: No właśnie, może byłoby takie urządzenie, które potrafi jakoś te skarpetki ze sobą zespolić, żeby się nie gubiły.
0: Ja myślę, że jeszcze taki wynalazek, którego może nam brakować, to na przykład urządzenie do składania prześcieradła z gumką.
1: W ogóle do składania prania.
0: Tak, jeżeli wynaleźliście takie urządzenie, to myślę, że prosimy o pilny kontakt.
1: 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Może zastanawialiście się tak jak my, jaki wynalazek by się przydał i dlaczego ktoś jeszcze na to nie wpadł.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.

Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.